0: SK Braniewo.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby stać się w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
2: I po reklamie.

0: Haniewo News.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru siostry Katarzynek w Braniewie. A zaszliśmy tutaj, bo tutaj się zawsze dużo ciekawego dzieje. I jak Państwo pamiętacie, mniej więcej o tej porze w 2025 roku dużo z siostrami rozmawialiśmy o beatyfikacji, bo wtedy wszyscy przygotowywali się w Braniewie do tego uroczystego wydarzenia. Już beatyfikacja jest historią, a siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi o przygotowaniach i o tym, co się w ramach tych przygotowań nie tylko w klasztorze dzieje, dziś porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo, witam serdecznie Państwa.
1: I z siostrą Klarą.
3: Witam, szczęść Boże.
1: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
2: Był taki mały domek nasz w Braniewie. Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że wcześniej go było na stulecie klasztoru, ale to już było no 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
1: No właśnie, 120 lat klasztoru. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak on wygląda, to powiemy, że robi wrażenie i niektórzy mówią na ten klasztor mini taki zamek krzyżacki w Malborku. To już wiecie Państwo, jak on wygląda i naprawdę wszyscy myślą, że pochodzi ze średniowiecza.
4: No tak, nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca m² powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje, nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie, dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek, niedostępny, wręcz przeciwnie, klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości, po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
1: A we wnętrzu mieszkają między innymi właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
2: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat. No takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. W większości to są siostry starsze, ale no jest trochę młodych i też już w średnim wieku. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi albo osoby starsze lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Ale też przychodzą dzieci obejrzeć nasze krowy, które widać na pastwisku zaraz za ogrodem. Przychodzą ludzie oglądać nasze kury, czasami przynoszą jakiś tam stary, może nie stary, ale suchy chleb. chleb dla tych kur.
1: Generalnie jesteście bardzo związani i mieszkańcy są bardzo z wami związani.
2: Tak to odbieramy, tak to czujemy. Też często, jak na piele w ogródku albo podlewam kwiaty, widzę, jak ludzie spoza Braniewa zwiedzają, przychodzą i tak staną i tak nie wiedzą, czy wejść, czy nie wejść. Takie robią wielkie wow. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało. Takie ciekawostki z życia naszego klasztoru. A też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny. Też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
1: A ja potwierdzam, naprawdę warto tutaj przyjść, nie tylko pooglądać, ale spotkać się z siostrami katarzynkami. Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką katarzynek w Polsce?
2: No tak, od kiedy powstała Polska Prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które np. z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jedna kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy się przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przewija się to słowo Braniewo.
1: I siostry katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, w przedszkolach i innego typu instytucjach.
3: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
1: Patronka Braniewa.
3: Patronka Braniewa, tak, to jest no coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
1: I pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
3: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przełożona, siostra Błażeja wiele lat wspomina, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
1: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
2: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca, a godziny i takie szczegóły no to są dopracowywane. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy. Ale jeszcze czekamy na taką niespodziankę, czyli na jakiś fajny pomysł, który nam się zrodzi.
1: Jeszcze trochę czasu zostało, ale już można sobie ten czerwcowy termin, tę czerwcową sobotę zapisać w kalendarzu, bo będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić Braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio, a o szczegółach, o tym jak będzie wyglądało to wydarzenie, na pewno jeszcze będziemy informować.
3: Oczywiście będziemy informowały o tym, można powiedzieć, fajnym wydarzeniu, pierwszym w historii. Będziemy informowały na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Myślę, że nasi znajomi, obserwatorzy, którzy obserwują nas dzielnie, będą też udostępniać informacje, które będą się pojawiały. Myślę, że pojawią się również plakaty. Jesteśmy, tak jak już siostra Angela wspominała, w trakcie dopinania szczegółów, szukania osób, które z nami włączą się w to działanie i to będzie naprawdę coś niesamowitego. Coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
1: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
3: Drzwi klasztoru są otwarte jak najbardziej. Mimo tego, że jest duży mur przed, to drzwi są otwarte i gościnne siostry na pewno przywitają Państwa w naszym klasztorze.
0: Dzisiaj mikrofon Eski znajduje się w miejscu wyjątkowym. W Elblągu przy Stawidłowej 3 mieści się dom społeczny pod Cisem, a w tym domu jest takie miejsce, które warto odwiedzić, zdecydowanie warto odwiedzić, bo to jest miejsce z charakterem, miejsce magiczne wręcz. Sklep społeczny w domu pod Cisem. Jest ze mną Justyna Dux, szefowa tego sklepu. No jest tu pięknie. Co to za miejsce i dlaczego spotykamy się w tym akurat miejscu właśnie o tej porze?
5: Najprościej mówiąc, to nasz sklep jest miejscem, które daje rzeczom drugie życie. I nasz asortyment to są rzeczy przyniesione tutaj przez mieszkańców Elbląga. Podarowane nam. Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają rzeczy, które są już im niepotrzebne, a mogą przydać się jeszcze komuś innemu, żeby nie wyrzucać tego na śmietnik, tylko przynosić do nas. My przygotowujemy te rzeczy do ponownego użycia i sprzedajemy tutaj. Dzięki temu ludzie mają też dostęp do pięknych, wyjątkowych, a często też bardzo tanich rzeczy. Bardzo się cieszę, że to tak prężnie tutaj działa, bo wszystko, co w sklepie znajduję, to są faktycznie rzeczy przekazane przez Elblążan. I gdyby nie oni, to tego miejsca by nie było.
0: Przekazują rzeczy oczywiście takim w dobrym, dobrym stanie. Wy potem je poddajecie renowacji, przystosowujecie, czasami czyścicie, czasami w jakiś tam sposób jeszcze doglądacie i potem one się tu pojawiają. I tak już robicie od ładnych paru lat.
5: Dokładnie. 6 urodziny. Czas, kiedy zaczynaliśmy i mieliśmy mnóstwo obaw, jakie rzeczy w ten sposób mieszkańcy nam je będą oddawać, ale te obawy, no teraz wiemy, że wiele z nich było niepotrzebnych zupełnie i tutaj chciałabym podkreślić, mam ogromną wdzięczność do mieszkańców za to, że tak zdroworozsądkowo podchodzą właśnie do tematu, że tak lubią to miejsce i że pamiętają o nas, właśnie mając te rzeczy, które mogą się jeszcze przydać innym.
0: Nie wyrzucajmy na śmietnik, tylko przynieśmy tutaj, wy tutaj te rzeczy odpowiednio oporządzicie i potem one pójdą do kogoś, kto być może właśnie czegoś takiego szuka. Te 6 urodziny, jak będą wyglądały i kiedy będą miały miejsce?
5: Najbardziej gorąco zapraszamy wszystkich Elblążan do nas 12 maja we wtorek. Wtorek jest też zawsze dniem, kiedy w sklepie pojawia się nowy asortyment, który przygotowujemy w poprzedzającym tygodniu. O godzinie 9 otwieramy sklep, natomiast o godzinie 10 zapraszamy na torta, kawę, herbatę i takie wspólne, symboliczne świętowanie właśnie tych 6 lat. I też we wtorek pojawią się w naszym sklepie nowe rzeczy. Otwieramy nową strefę z asortymentem, którego do tej pory nie mieliśmy. To będą akcesoria budowlane i meblowe, a więc będzie można tutaj znaleźć sobie kafelki zupełnie nieużywane, zlewy, ale też na przykład uchwały chwyty do mebli. No myślę, że będzie w czym wybierać i też na te nasze urodziny przez cały tydzień szykujemy bardzo dużo odzieży, ale również promocje. Zaczynamy od tego, że na cały asortyment będzie 6% zniżki od cen, które już też będą naprawdę atrakcyjne, obiecuję.
0: Ta nowa przestrzeń z tymi materiałami, artykułami budowlanymi, coś robi gdzieś w Elblągu, jakiś remont u siebie i zostaje mu coś po prostu i tu przynosi do was i to jest czasami zupełnie nowa rzecz.
5: Ta strefa to jest też sprawdzian dla nas. My od dawna widzimy, że zostaje im asortyment, z którym nie ma już co zrobić. Często zalega w piwnicy albo na strychu, albo po prostu wyrzucamy go właśnie na śmietnik, a są to rzeczy, które z powodzeniem mogą znaleźć swojego nowego właściciela i nabywcę. Stąd właśnie pomysł na tą strefę. Będziemy obserwować, jak nam się to sprawdza, ale już teraz, po tym krótkim czasie, kiedy gromadziliśmy rzeczy, widzimy, że udało się zgromadzić super atrakcyjny asortyment tutaj. Pamiętajmy też o jakichś przedsiębiorcach, którzy robią właśnie takie remonty i zawsze zamiast wyrzucać, mogą je oddać tutaj do nas.
0: Jak to wygląda, że ktoś do was przynosi jakąś rzecz, na przykład nie, jakąś komódkę albo jakiś obraz, obrazu widzę. I co potem się z tym dzieje? Jest ekipa specjalistów, którzy się tym zajmują?
5: Tak, te rzeczy trafiają na chwileczkę na nasz magazyn, a z magazynu do sortowni. Wszystko, jak mieszkańcy nam przynoszą, jest spisywane i przyjmowane protokołem jako darowizna. Więc też oddawanie tych rzeczy nam jest dobroczynnością ze strony mieszkańców. Każdy, kto oddaje tutaj rzeczy, wspiera działalność naszego stowarzyszenia, za co też dziękujemy. Rzeczy trafiają do sortowni, są przygotowywane. Jeżeli trzeba, są czyszczone, sprawdzane, czy działają. Czasami są przeprowadzane drobne naprawy, a następnie poddajemy te rzeczy w wycenie. Po wycenie, poniedziałek, kiedy sklep jest zamknięty, jest takim dniem tutaj organizacyjnym, kiedy rzeczy są wystawiane, robione są nowe ekspozycje i od wtorku można cieszyć oko.
0: I przyjść i coś znaleźć dla siebie. Jak do was przyjść, jak do was trafić, bo być może ktoś nie wie, gdzie jest dom pod Cisem i sklep społeczny.
5: Elbląg, dzielnica Zawodzie, ulica Stawidłowa 3 w Elblągu, taki piękny budynek z czerwonej cegły.
0: Nie można nie trafić tuż przy ulicy na osiedlu Zawodzie w Elblągu, Stawidłowa 3. Warto się pojawić. Jest wszystko. Uwierzcie mi, warto się pojawić. Justyna Duks ze sklepu społecznego pod Cisem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
6: SK Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza komendę chłopca ZHP w Braniewie, a powodem tej wizyty jest zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie, komendy chłopca ZHP w Braniewie, i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką braniewskiego chówca, Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, Czuwaj.
1: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
8: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji chówca.
1: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
7: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków. Nie dane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w chówcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat, i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel.

0: i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas odwiedzić. Będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej. Także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy będzie bezpiecznie, ale liczymy na to, że mieszkańcy Braniewa, tak mi się wydaje, że w 90% wszyscy byliście Państwo harcerzami i się do nas przyłączycie i odnajdziecie swoich przyjaciół z dawnych lat. Zobaczycie się na zdjęciach, które będą na wystawie, którą też będziemy prowadzić tak w Galerii Branieckiego Centrum Kultury, więc zapraszam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w tym. Poszukacie się na zdjęciach, może opowiecie nam swoje historie.
1: A to wszystko będzie się odbywało w maju, dokładnie?
0: Od 22 do 24. Zaczynamy w piątek po południu, kończymy mszą świętą i pakowaniem się w niedzielę przed południem.
1: I ten obóz zostanie rozbity w centrum Braniewa, rozłożony w centrum Braniewa przed Bazyliką Mniejszą.
0: Tak, dostaliśmy tutaj zezwolenie od pana burmistrza, który wstępnie obiecał, że razem z nami będzie obozował chociaż jedną noc. Mamy też zgodę naszego księdza prałata, który także obiecał, że z nami przenocuje tą noc. Wszystkich trzymam za słowo, bo chciałabym, my wszyscy chcemy jako instruktorzy i harcerze tego chówca, żebyście państwo wszyscy byli harcerzami w te 3 dni.
1: A komendantka jak trafiła do harcerstwa?
0: O matko, trudne pytanie. Do harcerstwa trafiłam w 96 roku, to już bardzo dawno temu, też duża historia. Moja pani od niemieckiego liceum w Wisbarku Warmińskim przyszła, bo była świeżo po studiach i powiedziała: słuchajcie moi drodzy, pan dyrektor kazał mi założyć kółko niemieckiego albo drużynę harcerską, co wybieracie? Wybraliśmy oczywiście drużynę harcerską, bo nikt się nią uczyć nie lubi. No i tak zostało. I najpierw był Lidzbark Warmiński, a potem Braniewo i tutaj już zostanę, mam nadzieję, do końca.
1: I tak historia sama się tworzy, a jak młodsze pokolenie trafiło do harcerstwa?
2: To ja w porównaniu do moich kolegów i koleżanek trafiłam do harcerstwa całkiem niedawno, bo we wrześniu będzie to 5 lat. Duża część moich znajomych mówiła, że chodź, przyjdź do nas na zbiórki, bo to był okres naborowy i mówię, że w sumie czemu nie i zobaczę, jak tak naprawdę to wygląda od środka. No i tak też zostałam.
1: I co ci się tutaj spodobało? Dlaczego zostałaś?
2: Przede wszystkim chodzi tutaj głównie o ludzi, o osoby, z którymi wspólnie działamy. Mamy jeden cel, mamy cel wychowywania młodszego pokolenia, żeby wspólnie działali. Ja sama jestem drużynową zuchową, więc działam z najmłodszymi już od 6 roku życia i bardzo fajnie i super widzieć to, jak te małe dzieci pomału łapią to całe harcerstwo. Widzą, że tu nie chodzi tylko o zabawę, ale chodzi również o uczenie się nowych rzeczy i o to, że tak naprawdę jesteśmy tutaj dla nas, a nie dlatego, żeby być.
1: Czyli już ty sama wychowujesz to młodsze pokolenie nawet.
2: Tak jest, dokładnie. I robię to już w sumie niedługo 4 lata.
1: No proszę bardzo. No to gratulujemy. A komendantkę zapytamy o to, jak duża jest rodzina harcerzy w Braniewie, zuchów harcerzy.
0: Ja powtórzę, tak jak zwykle, wciąż za mała. Wciąż za mała. Jest nas około 200 osób, od tego najmłodszego do najstarszego instruktora, ale moim zdaniem na taki duży powiat, jakim jest nasz powiat branicki, to wciąż za mało. Mamy gromady w Lipowinie, w Pieniężnie, drużynę harcerską w Pieniężnie. Mamy też drużynę we Frumborku, ale to jakby ciągle nie dogadza moim ambicjom i chciałabym, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej. Dlatego też postanowiliśmy ten nasz jubileuszowy zlot zrobić w środku miasta, żeby nas wszyscy zobaczyli, żeby te dzieci zakochały się tymi namiotami, tym przygotowaniem sobie posiłku, tym śpiewem przy ognisku, żebyście moi drodzy młodzi braniewianie zobaczyli, że warto nauczyć się takiego bytowania z naturą, takiej zaradności życiowej i to, co powiedziała druhna Marianna, żeby mieć przyjaciół. Ja przyznam, mając lat dużo, że czasami ci przyjaciele zostają aż do końca. I tego chciałabym, żebyście doznali, jak wstąpicie w nasze szeregi.
1: A wstąpić można, rozumiem, w każdej chwili i bez względu na wiek, mimo że kierujemy te słowa do najmłodszych.
0: Bez względu na wiek, tak, można wstąpić w każdej chwili. Wystarczy przyjść do nas, odnaleźć sobie drużynę, gromadę lub klub i w nim się rozwijać i założyć harcerski mundur. Przyjmujemy nawet osoby 40-50+, bo uwaga, uwaga, w naszym chówcu zaczyna się zawiązywać krąg seniora i tam zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś byli harcerzami, a mają już lat, no powiedzmy 30+, nie mają co robić w domu, nudzą się, więc zapraszamy do nas, druhny tutaj zaczynają zawiązywać taki krąg. Będziemy Was informować na stronach chówca, kiedy takie spotkania się odbywają.
1: Ale jeżeli ktoś nigdy nie był w harcerstwie, a ma te 30+, to rozumiem, też go przyjmie.
0: Takich osób potrzebujemy jak najbardziej, bo nawet, słuchajcie, dzieciaki są chętne do tego, żeby być w gromadach zuchowych i w drużynach harcerskich, ale trochę nam brakuje osób, które takie drużyny poprowadzą. Jeśli, drogi człowieku, po 30 miałbyś ochotę wstąpić w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego,

0: Jego to dla Ciebie też jest tutaj miejsce. Mamy specjalne kursy dla kadry 30, tak się to nazywa, 35+, ale oczywiście nie trzymamy się strasznie tu ramowo. Jak masz ponad 30, to też może być. Zapraszamy, nauczymy, zafascynujemy i mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
1: A tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda harcerstwo, oczywiście zapraszamy w maju. Przede wszystkim w maju na uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia, ale nie tylko. I a propos tego jubileuszu, 80 lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu nawet, to harcerstwo, tak jak i my, funkcjonowało w zupełnie innym świecie. Teraz młodzież, czy nawet osoby dorosłe, te tak zwane 30 czy 35+, mają inne wyzwania, inne obowiązki, inny jest świat wokół nas, ale rozumiem, że mimo wszystko harcerstwo się broni.
0: Tak jak powiedziałam, ciężko jest, bo jest nas wciąż za mało, bo te atrakcje nowoczesnego świata są bardzo jakby absorbujące i zaciekawiające i młodzież, i dorosłych, ale ja jeszcze raz powtarzam, warto powrócić do natury. Potrzebny nam wszystkim jest spokój duszy, trochę zapomnienie o tych komputerach, telefonach, popatrzenie na słoneczko czasami, odetchnięcie z tego biegu naszego. Bardzo szybko żyjemy, a my w harcerstwie żyjemy trochę wolniej, razem z naturą i z ludźmi. Doświadczamy tutaj i przyjaźni, i tej takiej dobroci przyrody, bo można zobaczyć wschody i zachody słońca, można sobie coś ugotować na łonie natury i też porozmawiać z drugim człowiekiem, no i zawiązać przyjaźnie. Zapraszam jeszcze przy okazji, na naszej stronie, która nowo powstała ostatnio, Braniewo.hp, można znaleźć taki formularz zgłoszeniowy i tam wszyscy, którzy kiedyś byli w drużynach lub gromadach, lub byli instruktorami chówca, mogą się zapisać na nasz zlot, wysłać nam takie zgłoszenie, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie zjeść z nami obiad, czy chcecie wziąć udział w ognisku, czy w ogóle chcecie z nami tam być. Będzie nam łatwiej się przygotować do tego, dlatego zapraszamy i jeszcze raz powtarzam, wszystkich, którzy mają fajne historie, które chcieliby opowiedzieć, mają jeszcze w domu jakieś gadżety harcerskie, swoje stare książeczki, mundury, chusty lub zdjęcia, zapraszamy do nas tutaj, do siedziby chówca od 17 do 19, od poniedziałku do piątku. Proszę, przychodźcie, pokażcie nam te swoje wspomnienia, my z chęcią z nich skorzystamy, bo teraz to, co oglądamy, jest już dla nas fascynujące, a wiem, że to jest dopiero początek.
1: Wszystko na pewno się przyda, zatem polecamy kontakt osobisty albo za pośrednictwem Facebooka i oczywiście młodych harcerzy, którzy na pewno również będą promować harcerstwo i zlot przede wszystkim teraz.
2: Cieszymy się bardzo, że odbędzie się tak duża impreza i że możemy się Państwu pokazać. I również zapraszamy też, jeżeli Państwo nie możecie być z nami tutaj osobiście, to zapraszamy również na nasze strony i Facebooka, i Instagrama, i strony internetowej. I tam możecie na pewno zobaczyć relacje, które będziemy robić z każdego dnia.
1: Zatem jeszcze raz zapraszamy i czekamy do maja.
0: Tak jest. Czuwaj.
2: Czuwaj.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Міська влада Бранєва проводить контрольну перевірку декларації щодо оплати за вивезення сміття. Перевірка стосується, зокрема, кількості осіб, які проживають у будинках, а також правильності даних, що впливають на розмір оплати за вивезення відходів. Міська адміністрація нагадує, що власники нерухомості зобов'язані повідомляти про кожну зміну, також у випадку осіб без реєстрації місця проживання. Відсутність оновлення декларації може призвести до нарахування заборгованості та додаткових відсотків. У Бранєві відбудеться 8-й забіг донорів крові. 14 червня мешканці зустрінуться у міському спортивному центрі «Затока», щоб популяризувати фізичну активність та почесне донорство крові. У програмах – забіги для дітей, молоді та дорослих, а також марш «Nordic Walking». Організатори нагадують, що реєстрація триває до 31 травня. І продовжуючи тему донорства крові, клуб ХДК ПЦК при прикордонній заставі у Бранєві запрошує на акцію донорства крові під гаслом «На варті життя». Збір крові відбудеться 19 травня на залізничному прикордонному переході на вулиці Блотній, 3. Реєстрація донорів проходитиме на місці з 8 до 11.00. Цьогорічна 15-та акція, приурочена до 35-річчя прикордонної служби, має на меті популяризацію почесного донорства крові. У Бранєві розпочалося чергове навчання військовослужбовців військ територіальної оборони. Близько 140 добровольців з усієї Польщі беруть участь у базовому та вирівнювальному навчанні, організованому 4-ю Вармінсько-Мазурською бригадою територіальної оборони. Кандидати вивчають, зокрема, поводження зі зброєю, тактику, надання першої допомоги та принципи реагування в кризових ситуаціях. Навчання проходить на території 43-го батальйону охорони прикордоння і завершиться урочистою присягою. Невелика інвестиція, яка покращить комфорт життя мешканців. У Бранєві на вулиці Катедральній встановили перший питний фонтанчик. Це загальнодоступне джерело питної води, яким може скористатися кожен охочий. Воду, яку подають міські водоканали Бранєва, зможуть пити також тварини. Фонтанчик обладнаний спеціальним другим краном для них. Солецтво Свєнтохово отримало 25 тисяч злотих до фінансування на створення астрономічного пагорба в Мацеєві. Проєкт передбачає облаштування сільського парку та встановлення астрономічної труби із сонячним фільтром, освітніх стендів і вуличного глобуса. Загальна вартість інвестицій становить 50 тисяч злотих. Ініціатива має на меті популяризувати знання з астрономії та створити новий простір для освіти, відпочинку мешканців і туристів. І на кінець переказуємо запрошення від міської публічної бібліотеки для батьків із дітьми віком від 3 до 6 років. Бібліотека запрошує на творчі майстер-класи «Пластичні вироби». Зустріч відбудеться 19 травня о 16:00.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Мальбурку затримали 15-річного хлопця, який мав при собі наркотики. Поліціянти отримали інформацію про хлопця, який перебуває на дитячому майданчику і, ймовірно, має при собі наркотичні засоби. При ньому була знайдена марихуана. Він вже почув обвинувачення. Тепер його подальшу долю вирішуватиме сімейний суд. 15-річному можуть загрожувати виховні або виправні заходи. Професіонали найвищого рівня. Так воєводська комендатура оцінює роботу та службу пожежників із Бранєва. Багато з них були відзначені та нагороджені. На урочистостях з нагоди Дня пожежника у Бранєві був старший бригадир Анджей Хархай, заступник Вармінсько-Мазурського воєводського коменданта. Складаємо усім пожежникам найщиріші побажання та сповнені захоплення їхньою службою. Приєднуємося до привітань усім нагородженим, підвищеним у званні та відзначеним. Бранєво – дружня до людей похилого віку. Міська рада сеньорів розробила анкету. Вона хоче діагностувати настрої та потреби старших мешканців. Про це каже Данута Грегалевич, голова ради. Ми будемо знати, у якому напрямку мають рухатися наші дії, якщо йдеться про пенсіонерів. Анкета доступна у міській раді, а також у медичних закладах і громадських установах. Поліціянти з Бранєва закликають долучитися до благодійної акції «Весна по-спортивному». З 15 травня по 15 червня учасники можуть подолати будь-яку дистанцію пішки, бігом або на велосипеді щонайменше за 30 хвилин. Попередньо необхідно зареєструватися онлайн на сайті zapiseonline.pl та надіслати підтвердження активності. Організатори підкреслюють, що захід популяризує здоровий спосіб життя та допомогу тим, хто цього потребує. Болюча неприсутність або мистецтво портретування померлих – головна тема нової виставки, представленої у музеї Миколи Коперника у Фромборку. Експозицію під назвою «Моє вчорашнє життя, яке вже минуло» можна оглянути в будівлі шпиталю Святого Духа. Виставка триватиме до лютого 2027 року. Основа, уток, човник – це не закляття з Хогвартсу, а початок ткацької пригоди. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує у понеділок 18 травня на креативні ткацькі майстер-класи. На вибір дві камерні групи о 15 та 17:00. Достатньо взяти з собою нитки. Чим яскравіші, тим краще. Кількість місць обмежена. У Фромбурку пройде 59-й міжнародний фестиваль органної музики. Цикл концертів проходитиме з 20 червня в архікатедральній базиліці та триватиме до 22 серпня. У програмі органні речиталі, хорова музика та концерти за участю солістів і камерних ансамблів.
3: СК Бранєво Ньюс.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK oddajemy głos seniorom z Braniewa, a to dlatego, że Miejska Rada Seniorów postanowiła poznać tak oficjalnie i usystematyzować potrzeby środowiska seniorów w Braniewie. Z tej okazji i właśnie na potrzeby tego poznawania została opracowana specjalna ankieta. Seniorzy z Braniewa proszeni są o wypełnianie tej ankiety i my właśnie teraz o tej inicjatywie Miejskiej Rady Seniorów porozmawiamy, a moimi rozmówcami są oczywiście członkowie Miejskiej Rady Seniorów z Braniewa na czele z przewodniczącą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Danuta Gergelewicz.
6: Mirosława Nogal. Dzień dobry.
7: Jarosław Jędrzejewski.
8: Jan Potrac.
9: Dzień dobry. Skubiszewska Maryla.
10: Dzień dobry. Maria Wołczuk.
11: Dzień dobry. Jolanta Żurakowska.
1: Witam jeszcze raz wszystkich Was bardzo serdecznie i zanim zaczniemy rozmowę o tej inicjatywie, o której wspomniałam, czyli o ankiecie, powiedzmy kilka słów o Miejskiej Radzie Seniorów. Co to jest za twór, kto do niego należy i czym w ogóle jest Miejska Rada Seniorów?
5: Powołał nas burmistrz miasta Braniewa w celu takim doradczym, jeśli chodzi o społeczność senioralną w Braniewie. My jako tutaj Rada chcemy doradzać, chcemy dawać propozycje, rozwiązania, no i między innymi zorganizowaliśmy właśnie to, że będziemy przede wszystkim na początku dowiadywać się, co potrzebują seniorzy, jakie mają problemy i w miarę naszych możliwości będziemy podpowiadać burmistrzowi, co można by jeszcze w naszym mieście zrobić, żeby poprawić warunki życia seniorów.
1: Duża jest Wasza rada, z ilu składa się członków i czy jesteście przedstawicielami jakiejś organizacji, czy reprezentujecie jakieś szczególne środowiska?
6: Rada nasza liczy 9 osób, oczywiście reprezentujemy poszczególne organizacje, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, emerytów i rencistów, Towarzystwo Miłośników Braniewa, również jeszcze harcerstwo. Mamy dosyć duży kontakt z seniorami, natomiast ci, co są zrzeszeni w naszych organizacjach, no to mniej więcej znamy ich upodobania, ich potrzeby, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo wielu seniorów, osób starszych, które nie należą do żadnej organizacji i są no, prawie że zamknięte w swoim takim, w swoich czterech ścianach, w swoich domach. Chcemy zachęcić do tego, żeby uczestniczyli w tym życiu senioralnym, a do tego właśnie potrzebna jest ta diagnoza potrzeb. Dlatego ta nasza ankieta no, jest teraz na czasie.
1: I o co się pytacie seniorów w tej ankiecie?
8: No generalnie nam chodzi o to, żeby seniorzy wypowiadając się na temat swoich, nie tylko swoich potrzeb, ale i znajomych, są na przykład takie właśnie tematy, jak ocenia pani dostęp do opieki zdrowotnej w Braniewie.
1: Temat rzeka.
8: No, podejrzewam, że nie tylko w Braniewie, bo to generalnie w Polsce, ale tak samo środowiskowe jakieś miejsca spotkań, których w Braniewie, no niestety, wśród seniorów brakuje. Seniorzy są jak gdyby zamknięci, jak tutaj mówiła pani poprzednio, w swoich własnych domach, mieszkaniach, środowiskach, nie wychodzą, a potem mówi się, że w Braniewie nic się nie dzieje. Ale jak się ma coś dziać, skoro się nie wychodzi, skoro się nie uczestniczy w czymś? Bo my, jako uczestnicy różnych kół, stowarzyszeń, związków, umiemy się odnaleźć. Ale gdzie są ludzie, którzy się nie odnajdują, siedzą zamknięci i co z nimi zrobić? Tutaj jest problem dojścia do nich, wyciągnięcia, wyprowadzenia ich z tych zamkniętych kół, żeby się zrzeszali w jakiś sposób taki, może nieoficjalny, ale no spotkali się z nami gdzieś w jakichś miejscach, które będą dostępne dla ogółu.
1: I w jaki sposób docieracie do tych ludzi, którzy do tej pory nie uczestniczą w takim aktywnym życiu społecznym?
11: W różny sposób możemy do nich docierać, dlatego że możemy z nimi rozmawiać na ulicy. To są nasi sąsiedzi. Często to są ludzie, których spotykamy w różnych miejscach. Mamy różne kontakty, przebywamy w różnych miejscach, więc możemy też wykorzystać to i rozmawiać z nimi na te tematy. Bardzo często w takich rozmowach indywidualnych ci ludzie więcej nam mogą powiedzieć niż właśnie albo w formie ankiety, albo też oficjalnie. Większość starszych ludzi jest tak zamknięta nie tylko w domach, ale także boi się odezwać, boi się cokolwiek powiedzieć, nie chce się ośmieszyć, więc w takich indywidualnych rozmowach możemy więcej wykorzystać, możemy się więcej rzeczy dowiedzieć. Ja ostatnio, jak miałam dyżur w Radzie, przyszła do mnie pani i powiedziała mi o pewnej propozycji, którą według niej można by było tutaj wykorzystać. Chodzi o właśnie o becek, o kino. Zaproponowała, i ten pomysł mi się spodobał, żeby chociaż raz w tygodniu były takie seanse dla dziadków, jak to ona powiedziała, czyli takie seanse, filmy takie ambitniejsze albo filmy takie wcześniejsze, bo z tego, co widzimy w tej chwili, to te filmy są albo horrory, albo kreskówki.
1: No właśnie.
11: A to niekoniecznie odpowiada nam, seniorom. Tego typu seanse, gdyby się odbywały, powiedzmy, przed południem, raz w tygodniu, na pewno byłoby to z korzyścią dla nas, bo też byłby też taki moment, że ludzie mogliby się spotykać. Oczywiście to nie musiałoby być za darmo, to nie chodzi o to, żeby było za darmo, ale żeby to było na przykład za taką przystępną cenę ulgową dla seniora.
1: Czyli
11: ale
1: już
11: coś
1: jeden,
11: takiego było.
1: Tak, jeden pomysł jest, a rozumiem, że czekacie na kolejne, ale tą ankietą chcecie usystematyzować te wszystkie wiadomości, żeby później je wykorzystać właśnie podpowiadając, tak jak wcześniej wspomnieliśmy tutaj w tej rozmowie, podpowiadając włodarzom, instytucjom i tak dalej, prawda?
5: Dokładnie. Finałem tej ankiety, oczywiście podsumujemy wszystko, będzie mnóstwo wykresów i ma być konferencja. Będzie konferencja, będą zaproszeni tam wszyscy dyrektorzy, prezesi firm, którzy też działają na rzecz seniorów, i tam na tej konferencji wybrzmi, jakie są największe problemy, z czym muszą się zmierzyć instytucje, bo my też chodzimy, sprawdzamy, nie jest to kontrola, my nie kontrolujemy, tylko po prostu oglądamy, co by można było poprawić. I na tej konferencji na pewno wybrzmi to, co można poprawić. To bezwzględnie, bo taki jest cel tej ankiety. I później po tej ankiecie to wybrzmi, czy będziemy mierzyć się z samotnością, czy z chorobami, czy z ubóstwem dokładnie. No i będziemy rozmawiać i pan burmistrz będzie miał duże pole do działania.
1: A tymczasem w takim razie zapraszamy do wypełniania tej ankiety. Gdzie można tą ankietę dostać? W jaki sposób ją dystrybuujecie? Rozumiem, że na pewno na waszych dyżurach, ale w jaki jeszcze inny sposób?
5: To tak zwaną pocztą pantoflową. Każdy z nas otrzymał pewną pulę ankiet. No tak przypuszczam, że gdzieś będzie około 100. Jest nas 9, to już mamy 90. Te ankiety będą u pani pełnomocnik do spraw społecznych Braniewa. Będą rozłożone w ośrodkach zdrowia, będą w bankach, będą na poczcie. A teraz jak oddać tą ankietę? Można oddać do pań w rejestracji, można oddać do okienka, a równie dobrze można przynieść do nas na dyżur. A równie dobrze, no przedstawiliśmy się, tak, nie jesteśmy anonimowi, można w każdej chwili oddać nam, którejś z osób. I prosimy tak do końca maja, żeby tak, i bardzo, bardzo prosimy, żeby jak najwięcej tych ankiet wróciło, żebyśmy mieli jak największą wykładnię, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tej ankiecie.
8: W różnych organizacjach, powiedzmy, jak my jesteśmy trzeci wiek, niewidomi, jeszcze z innych gdzieś tutaj.
1: Problemu z miejscem dostania i oddania ankiety nie ma.
8: Żebyśmy to tak zorganizowali, żeby jak najwięcej nam ich spłynęło. Nie tylko wśród tych, którzy tutaj działamy, ale wśród tych, którzy nie działają, którzy są, jak tutaj mówi koleżanka, zamknięci. Ale poprzez nas, my mamy to zadanie, żeby do nich dotrzeć, żeby je wypełnili, zobaczyli, co im się ewentualnie podoba lub nie, wypełnili, oddali nam. A wtedy już ankieta ma jakąś wartość, prawda?
1: W takim razie jeszcze raz przypomnę, do końca maja Miejska Rada Seniorów prosi o wypełnianie ankiet, a ankiety, jak Państwo słyszeliście, można dostać w Braniewie prawie wszędzie i oczywiście w siedzibie Miejskiej Rady Seniorów na dyżurze w środę od 10 do 13 w Urzędzie Miejskim w Braniewie.
5: Tak, oczywiście i jeszcze raz serdecznie zapraszam do wypełnienia i po tych ankietach na pewno będziemy wiedzieli, w którą stronę mamy iść, w którą stronę mają biec nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
7: Nasze spojrzenie na problemy może być takie mało jakieś obiektywne, a właśnie głos seniorów, którzy mieszkają tutaj, znają bolączki, mogą nam pokazać właśnie te pomysły, działania, które by pozwoliły nam te potrzeby określić dosyć precyzyjnie.
1: W takim razie dziękuję bardzo, a wszystkich seniorów, którzy nas słuchają z Braniewa, zapraszamy do wypełniania ankiet. Dziękuję.
5: Dziękujemy bardzo.
12: Dziękujemy. Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
13: W gościnnych progach Rady SK mamy dzisiaj panią Magdalenę Gwiazdowską oraz panią Patrycję Siuciak, autorki projektu Nie śmiecisz w edukacji. Drogie panie, proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym hasłem Nie śmiecisz w edukacji?
14: Jest to połączenie aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
13: Wstęp do edukacji i to jest, łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
15: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomoce dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
13: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
14: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
13: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie poległ na czymś innym. Czytając te hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter.
15: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
13: To proszę mi powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
14: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy wspierać w wieku 3, 6, 7 lat, to potem to owocuje naprawdę fajnymi plonami.
13: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
14: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkopują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy to wewnętrzne dziecko. Też nauczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodze fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
13: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, no więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
15: Tak, tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo no jak dobrze wiemy, no jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, no i go realizuje i nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
13: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
15: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
13: Wracamy do tego projektu. Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
14: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu numer 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu. Nie weryfikują tych źródeł i chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić. I człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
13: Rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
14: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce i po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych, czyli robiłyśmy, w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
13: To prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
14: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład. Że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
13: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
14: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie i troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
13: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań? Czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
14: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na te myślenie twórcze i logiczne. Czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczny ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracam do tego aspektu, jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
13: No, w teorii brzmi to naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
14: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i tego się trzymamy na razie.
13: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak? No, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
14: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
13: Naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi nauki poprzez taką zabawę niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
14: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które... Wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym nauka przez zabawę, więc to już samo przez siebie przemawia. Dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami, to jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
13: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązanie współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
14: Prosimy o kontakt mailowy Gwiazdowska Magdalena małymi literami 1@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić. Rolki papieru obowiązkowo, po prostu, tak.
13: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten pań program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
14: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na to gotowe. Mamy ogromną ilość rolek papieru.
13: Dziękuję bardzo za rozmowę.
15: Dziękuję serdecznie.
14: Dziękuję serdecznie.
3: SK Braniewo News.
1: Dzień dobry, Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a tutaj w oddziale dla dzieci dziś odbyło się bardzo ciekawe spotkanie z pisarzem Dariuszem Lisem z Braniewa, który to prezentował swoją, można tak powiedzieć, najnowszą książkę dla dzieci pod tytułem Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. I ta książka, tak jak już raz w którejś naszej rozmowie mówiliśmy, niby jest nowa, ale tak nie do końca, o szczegółach za chwilę opowie sam autor. Dzień dobry, panie Darku.
16: Dzień dobry, panie, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Rzeczywiście książka jest wydana po raz drugi po 30 latach, ale w troszeczkę zmienionej formie, bo po pierwsze jest inny format, po drugie są nowe ilustracje, a po trzecie troszeczkę język został zmodyfikowany pod potrzeby młodego czytelnika, czyli pojawiają się takie bezpośrednie zwroty do młodych czytelników typu wiecie, znacie, zapoznaliście się już, a czy wiecie, tego takie ułatwiające dzieciom czytanie.
1: Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem. Głównymi bohaterami są właśnie tytułowe zwierzęta. Dlaczego pan napisał tą książkę? Co było powodem jej napisania? Dlaczego akurat zwierzęta pan wziął na tak zwaną tapetę?
16: W tym przypadku akurat z doświadczeń w mojej pierwszej pracy nauczycielskiej w szkole wiejskiej, gdzie musiałem być omnibusem niemalże, bo prowadziłem i język polski, i biologię, i wychowanie fizyczne, i przysposobienie obronne, i język rosyjski, i geografię. Ale oprócz biologii to właśnie jeszcze kółko biologiczne i myśmy z młodymi moimi członkami tego koła biologicznego różne zwierzątka hodowali w szkole, w gabinecie biologicznym, ale ja w domu też miałem mnóstwo tych zwierząt. No i to one były taką inspiracją do napisania książki.
1: Ta książka bardzo się podobała. Minęło 30 lat. i okazało się, że można ją napisać jeszcze raz i będzie miała wzięcie.
16: No trzeba było, bo po pierwsze nakład tamtej książki się stanowczo wyczerpał. Po drugie, no książka miała taki format, jaki miała. Dzisiaj to jest bardzo niewygodne do używania, bo nie ma tego gdzie nawet postawić. Natomiast
1: była taka to duża.
16: Tak, ona była bardzo duża. Taka była wtedy moda. Te disneyowskie książki tak były wydawane i wydawnictwo z Olsztyna Etos też tak wymyśliło. Natomiast dzisiaj po pierwsze młodzi ludzie kompletnie tej książki nie znają, nie pamiętają. Gdzieś tam dorośli się chwalą, że jeszcze przetrzymują egzemplarze. One są już na ten moment egzemplarzami bibliofilskimi. No ale chciałoby się, żeby młodzi czytelnicy też mogli się zapoznać z tą książką i stąd był pomysł, żeby ją raz jeszcze wydać.
17: Pewnego jesiennego dnia starszy pan wybrał się na spacer ze swoim psem. Gdy doszli na skraj lasu, natknęli się na zbłąkanego, na wpół żywego z zimna i głodu kociaka. Byłoby wprost nie po zwierzęcemu, gdyby rano protestował przeciwko zabraniu malucha do domu.
1: A w związku z tym, że jest to książka skierowana i do dzieci, i do młodzieży, i do dorosłych, to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie odbyło się spotkanie autorskie z Dariuszem Lisem z udziałem młodzieży właśnie i my rozmawiamy z uczennicami z Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie, które to uczestniczyły w spotkaniu w Bibliotece w Braniewie, a nawet rozmawiały z autorem. Witam Was dziewczyny bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, jestem Lena.
18: Dzień dobry, też jestem Lena.
1: Czytałyście książkę Dariusza Lisa?
2: Tak, czytałam. Polecam bardzo. Również czytałam.
1: I co możecie o niej powiedzieć?
2: Myślę, że ta książka jest skierowana do młodszych odbiorców, jak i dorosłych, bo porusza wiele tematów istotnych dla nas. Emocje, relacje międzyludzkie, no i dużo możemy się z niej nauczyć.
1: Relacje międzyludzkie, mimo że głównymi bohaterami są zwierzęta.
2: No, racja. Właśnie to jest w tym najciekawsze, że jednak faktycznie to są zwierzęta. Zwierzęta nie potrafią rozmawiać w ogóle, ale pan Dariusz Lis odwzorował to właśnie i nadał im takie ludzkie cechy, co jest fajne do czytania.
1: A ty co myślisz o tej książce?
2: No, że fajnie bardzo o tych emocjach rozmawiałam w książce.
1: I które emocje najbardziej tak wychodzą tam na prowadzenie?
2: No, takie ludzkie. Na co dzień spotykamy często się z tymi emocjami. Właśnie książka ukazuje też wiele takich codziennych sytuacji. Zwierzęta między sobą się kłócą, jakieś tam sprzeczki są, ale właśnie to jest tak bardzo fajnie odwzorowane.
1: Czy jakbyśmy o sobie czytali?
2: Jakbyśmy mogli poczuć się między sobą, tak.
1: A powiedzcie, czy wcześniej wiedziałyście, że w Braniewie autor powieści mieszka i go może mijacie na ulicy?
2: Szczerze, nie wiedziałam o tym, że pan Dariusz Lis jest pisarzem, poetą, aczkolwiek fajnie wiedzieć, że są takie osoby u nas w Braniewie, w tym naszym małym mieście.
1: Czyli fajnie było poznać autora.
2: Tak, dokładnie.
1: To rozumiem, że teraz już będziecie czekały na jego nowe książki i sięgniecie do tych starszych.
2: No oczywiście, trzeba czytać.
17: Zwierzęta bez jego opieki kłóciły się między sobą i niewiele potrafiły przedsięwziąć. Nie tylko jemu było źle, choć miał wrażenie, że cierpi w samotności.
1: Przypomnijmy, że to nie jest pana jedyna książka, bo jest pan pisarzem, poetą, a nawet autorem piosenek.
16: Tak, jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to w zasadzie jest to druga, bo pierwsza w dwóch tomach Przyjaciele i wrogowie, a pozostałe to są zbiory wierszy i powieści dla czytelników dorosłych, dla młodzieży. No jest tego już, nie wiem dokładnie nawet ile, ale na pewno ponad 10 tytułów.
1: A wracając do książki Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, niby dla dzieci, ale opowiada o sprawach, które zainteresują również dorosłych, bo opowiada o międzyludzkich relacjach.
16: No tak, pod postaciami zwierząt i ich problemów kryją się postacie ludzkie i problemy, jakie mają też i spotykają na co dzień w życiu ludzie. No i co? Okazuje się, że z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką, że trzeba sobie pomagać i wspierać się, a wtedy będzie wszystko układało się dobrze.
1: Jakiś ulubiony bohater z tej książki?
16: Tak, no ulubiony bohater. One niektórzy z tych bohaterów są autentyczni, czyli ja rzeczywiście miałem takiego psa owczarka podhalańskiego, miałem kocicę czarną, także moim ulubionym bohaterem, który przeprowadził się ze mną do Braniewa, był tenże właśnie owczarek podhalański. On jeszcze w Braniewie ze mną jakiś czas mieszkał.
1: Ja też tak sobie myślę, że nazwisko zobowiązuje, stąd te zwierzęta się wzięły w tej książce, prawda?
16: Nie, to jest zbieżność zupełna, przypadkowa.
1: Tak, ale Dariusz Lis napisał książkę o zwierzętach i z tego, co wiem, to po tym wznowieniu będzie kolejna część.
16: Tak, bo skoro książka spotkała się z takim życzliwym przyjęciem w wydawnictwie i uzyskała tam tak wysokie noty, no to postanowiłem sobie napisać drugą część. Co prawda, akcja drugiej części rozgrywa się już nie w domu, a w ogrodzie, a taki duży ogród to ja mam przy własnym domu w Braniewie, to tu szukałem właśnie tych nowych inspiracji. Druga część poświęcona będzie życiu mieszkańców ogrodu, aczkolwiek tamci bohaterowie przecież w domu non-stop nie siedzą, więc będą się pojawiali również w tej nowej części.
1: I też będzie się działo.
16: No będzie się działo, będą różne ciekawe, zaskakujące sytuacje. Książka jest już napisana, ale wymaga jeszcze kilku korekt i dopiero będzie przekazana do wydawnictwa.
1: W takim razie już z niecierpliwością czekamy na tą drugą część, być może na jakąś telewizyjną formułę tej opowieści.
16: No ja nie miałbym nic przeciwko, zresztą kiedyś próbowałem z wydawnictwem w Bielsku Białej, no wtedy nie wyszło, bo w tamtych czasach, jak mi odpowiedziano, w wytwórni tych filmów rysunkowych tylko i wyłącznie na potrzeby telewizji, na zamówienie telewizji się nakręcało seriale dla dzieci, więc za bardzo możliwości nie było.
1: No, czekamy na jakąś niespodziankę, a póki co zapraszamy do lektury Zwierzęta z domu pod Kasztanowcem, a później druga część to będą Zwierzęta z ogrodu pod Kasztanowcem.
16: No i ta druga część oczywiście będzie absolutnie nowa, od A do Z.
1: Dziękuję bardzo i na koniec tylko przypomnę, że Radio SK jest patronem medialnym książki wspólnie ze Świerszczykiem.
16: Tak, zgadza się. Świerszczyk również objął patronatem tę książkę.
1: Świerszczyk wie, co dobre.
16: Świerszczyk jest z typowym, że tak powiem, magazynem dla dzieci, więc raczej wie, co dobre.
1: Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
3: SK Braniewo.
18: Dzisiaj w studiu jest Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
19: To jest forum, to jest projekt Pogodna jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
18: Co to znaczy?
19: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
18: Ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
19: Dokładnie tak zapewnia. I mamy dwie opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory, przynajmniej ja, się nie spotkałam z nią. A mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Który pomoże, który wesprze za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
18: Jak to wygląda?
19: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok, najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład, albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer, albo pomoże umyć naczynia, jeżeli ktoś ma na przykład problemy, albo pójdzie z nią do lekarza. No, jest tu dużo różnych form pomocy. To wtedy takie osoby przychodzą do nas, składają jeden formularz uczestnictwa i my zawieramy z takim sąsiadem umowę zlecenie. I on ma za tą pracę, jest możliwość gratyfikacji. Może nie są to aż tak duże pieniądze, ale to kosztuje daną osobę, czyli podopiecznego, nazwijmy to tak, złoty 50 zł za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
18: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do was?
19: Tak, tak, dokładnie. Przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosyniów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dostanie dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papiórków, mówiąc kolokwialnie.
18: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
19: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
18: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
19: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają, to jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat, nie. To już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
18: Do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
19: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
18: Jaka ta druga opcja?
19: A druga opcja też jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. Bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad. Dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, taki opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest...
18: Więcej formalności,
19: ale i godzin jest więcej, bo jest około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80-godzinny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
18: Miejsca, czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
19: Podopiecznych. Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy również, wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne, zarówno przez naszego podopiecznego, to już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest 50 zł za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała, a tutaj jest troszeczkę inaczej, to się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
18: Ten podopieczny płaci, a
19: opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
18: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
19: Tak, więc głównie to są mieszkańcy Elbląga, ale również gmin z Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
18: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać.
19: Tak.
18: Jak szukać was? Bo na Kosyniów Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
19: Ja mogę nawet mój własny telefon podać.
20: bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208. To jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorowspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam, jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest info od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, ba, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
18: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
20: Dokładnie, dokładnie o to chodzi.
18: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów i łączycie w parę takie właśnie osoby.
20: Tak, tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję. Bo mogę. Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
18: Ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
20: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, bo to jest, tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie, pomoc sąsiedzka.
18: No dobrze, to w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
20: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach

0: byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
1: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Wittsbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
0: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
1: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
0: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z pieniężna?
1: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
0: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
1: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mamy się oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
0: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
1: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
0: Czyli dlatego powstało to muzeum?
1: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
0: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
1: Jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki. I dzięki temu to zostało zachowane. zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
0: Jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku od

0: Osłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
1: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i zdarzyć.
0: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
1: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście to zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
0: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
1: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma. I myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
0: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
1: Równie dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Вчинили злочини, мусили вилетіти з країни. Прикордонна служба доставила до аеропорту 7 іноземців. Грузин, індус, молдавани, громадянин Таджикистану та Туреччини. Перелічує речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Двох визнали потенційно небезпечними, четверо перебували нелегально, а грузин скоїв крадіжку. Перед депортацією вони перебували у закритому центрі для іноземців у Кенч. Місто Браніво отримало понад 1 300 000 злотих фінансування в рамках програми захисту населення та цивільної оборони 2026. Кошти будуть спрямовані на заходи, пов'язані з безпекою мешканців, підготовкою міста до кризових ситуацій та розвитком системи цивільної оборони. Влада Браніва також анонсує початок спеціальних навчань для мешканців. Крок у напрямку транспортного виключення. 1 липня гміна Пінінжно, як перша в Бранівському повіті, запускає довгоочікуваний громадський транспорт. Підготовлено 5 ліній, 5 нових зупинок і понад 207 кілометрів маршрутів, які полегшать мешканцям доїзд до Пінінжна. Ковток води для прохолоди. У Бранєві справу під час літньої спеки можна буде втамувати водою з спеціальної поїлки. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній поруч із бібліотекою та пунктом туристичної інформації. Воду подають бранівські водоканали. Я всюди цим хвалюся, що у Бранєві ми маємо воду в мережі з дуже добрими параметрами. Каже мер Бранєва Томаш Щіліцький. Поїлка має 2 крани. З них, що зможуть напитися також спраги. 120 років молитви, історії та таємниць. Монастир сестер Катажинок у Браніві цього року святкуватиме свій важливий ювілей. Вражаюча будівля, яку називають «Мінімальборком», виникла на початку ХХ століття, каже сестра Анжела Крупінська, провінційна настоятелька Катажинок. Хочемо зробити щось для мешканців Браніва, але також і для себе, щоб ми разом пораділи цій будівлі.
4: Тим будинком
3: катажинки хочуть повернутися до урочистостей відкриття монастиря, які відбулися у червні 1906 року. Ювілей 120-річчя запланований на 20 червня цього року. Мер Бранєво оголосив четвертий усний необмежений тендер на продаж двох незабудованих ділянок на алеї Войська Польського. Нерухомість загальною площею майже 2 тисячі квадратних метрів призначена під багатоквартирну житлову забудову. Стартова ціна становить 280 тисяч злотих нетто. Тендер відбудеться 25 травня в управлінні міста Бранєво, а термін внесення застави спливає 20 травня. І наразі це були усі новини з Бранєва та повіту, а детальнішу інформацію з нашого регіону, з Польщі, а також з усього світу читайте на сайті skp.pl.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранівські поліціянти затримали нетверезу велосипедистку, у якої було понад 3,5 проміла алкоголю в організмі. Спочатку правоохоронці підозрювали, що 56-річна жінка погано почувається і потребує допомоги. Однак виявилося, що причиною її стану був алкоголь. За керування велосипедом у нетверезому стані мешканку Бранєва оштрафували на 2,5 тисячі злотих. Повітовий медичний центр у Бранєві отримає майже 2 мільйони злотих на розвиток цифрової інфраструктури. Фінансування дозволить модернізувати інформаційні системи, розширити IT-інфраструктуру та впровадити нові електронні послуги для пацієнтів. Завдяки інвестиції покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. У Бранєві вже діє понад 50 станцій для собак, обладнаних пакетами для прибирання. Як підкреслює міська влада, це черговий крок до чистішого та більш комфортного Бранєва. Найбільше таких пунктів розташовано, зокрема, на вулицях Ботанічній, Ельблонській і Траугута. Місто запевняє, що кількість собачих станцій поступово збільшуватиметься. У музеї Бранівської землі відбулася зустріч за участю представників самоврядування воєводства та повіту. Розмови стосувалися діяльності установи, охорони культурної спадщини регіону та розвитку культурної пропозиції музею. Гості мали нагоду ознайомитися з історією Бранєва, експонатами та планами подальшого розвитку закладу. Самоврядовці підкреслювали значення музею для популяризації місцевої історії та ідентичності регіону. 80-річчя хувця ЗХП Бранєво відзначатимуть з 22 по 24 травня цього року у таборовому містечку біля Малої Базиліки у Бранєві. У програмі заплановано ігри та забави для дітей і молоді, харцерські кроси, концерти, зустрічі спогадів, урочистий апель та традиційні харцерські вогнища. Завершиться святкування урочистим апелем і месою у Малій Базиліці. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує на виставку під назвою «Хто це сказав?», підготовлену видавництвом «Закамарки». Експозиція представляє героїв популярної серії книжок «Детективне бюро Ласе і Має» авторства Мартіна Відмарка. Виставку можна переглянути у холі бібліотеки до 23 травня. Організатори також заохочують брати книжки серії, особливо рекомендованої дітям, які починають самостійно читати. Повітовий центр допомоги родині у Бранєві запрошує на родинний пікнік, який відбудеться 23 травня на рекреаційній території біля міського стадіону МОЗ «Затока». У програмі, зокрема, майстер-класи з рукоділля, рухливі ігри та забави, надувні гірки та гастрономічна зона. Під час заходу також проводитиметься акція з популяризації прийомного батьківства. Організатори запрошують цілі родини до спільної забави.
2: СК Бранєво Ньюс.
0: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zaprezentujemy kolejną ciekawą osobę. Tym razem będzie to Wojtek Andrearczyk, dziennikarz i wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska. Witam Cię, Wojtek, serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
0: Pozwoli, że dziennikarstwo na razie odłożymy na bok, aczkolwiek to będzie się na pewno pojawiało w naszej rozmowie. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tej Twojej działalności wolontariackiej w Błękitnym Patrolu WWF Polska. Na początek wyjaśnijmy może, co to jest za organizacja, czym się zajmuje, a później będziemy rozmawiać o tym, jak Ty tam trafiłeś, co robiłeś i może jeszcze, co robisz w ramach tej struktury.
4: Błękitny Patrol WWF Polska to jest taka organizacja, która tak naprawdę przy WWF Polska działa już od 15 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie, więc mamy już dosyć bogatą historię. Jest to 200 wolontariuszy, którzy działają na całym wybrzeżu Bałtyku. Od Świnoujścia po Piaski, ale też właśnie, co ciekawe, po granicę państwową na Zalewie Wiślanym, gdzie jestem ja.
0: Czym się zajmuję?
4: Pierwszą taką podstawową rzeczą, a raczej gatunkiem, jakim się zajmowaliśmy i zajmujemy ciągle, to były foki. Jak wiemy, jest to gatunek, który w Bałtyku się odradza. W tej chwili mamy tych fok już znacznie więcej. Natomiast 15 lat temu jeszcze zobaczyć fokę na wybrzeżu Bałtyku, polskiego Bałtyku, to była naprawdę rzadkość. Właśnie rolą wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska było to, aby nie tylko nieść pomoc tym zwierzętom, w jaki sposób, to może powiem za chwilę, ale też, aby rozpropagować w ogóle całą ideę ochrony tego gatunku, powiedzieć, dlaczego jest tak ważne, aby ten drapieżnik był w polskim Bałtyku, obalić też pewne mity, że to nie do końca jest tak, że foki wyjadają nam ryby i tych ryb jest mniej, czyli całe te działania związane właśnie z fokami. Innym takim gatunkiem, który jest troszeczkę tak jak Yeti, to znaczy o nim mówimy, ale go nie widzimy, jest morświn. Nasi wolontariusze również zajmują się morświnami. Niestety jest to gatunek na tyle skryty i na tyle rzadko obserwowany w Bałtyku, że o jego obecności wiemy tak naprawdę tylko z badań naukowych, które były przeprowadzane, zaś ja też wspólnie z innymi wolontariuszami w 2015 roku miałem okazję uczestniczyć w takiej akcji promującej właśnie ten gatunek, aby pokazać, czym, kim jest morświn, aby powiedzieć, że nie jest to ryba, tylko ssak i aby w ogóle uzmysłowić, że żyje on w Bałtyku.
0: Prawie delfin, prawda?
4: Nazywamy go kuzynem delfina, bałtyckim kuzynem delfina, niemniej jednak nie są ze sobą aż tak blisko spokrewnione. Od jakiegoś czasu, od kilku lat właściwie tak mocniej, zajmujemy się sieweczkami. Są to małe, sympatyczne ptaszki, których lęgi były bardzo mocno zagrożone i ten gatunek właściwie już istniało ryzyko, że zniknie z tych plaż Bałtyku. Natomiast dzięki właśnie też zaangażowaniu naszych wolontariuszy, dzięki współpracy z innymi organizacjami, z Kulingiem, udaje nam się ten gatunek odrodzić. W jaki sposób, to myślę, że też będę mógł za chwilę więcej powiedzieć.
0: Za chwilę rzeczywiście opowiadamy o szczegółach tej twojej pracy, tej twojej działalności, ale powiedz, jak to się zaczęło? Jak trafiłeś do WWF i do Błękitnego Patrolu?
4: Tutaj przed tą naszą rozmową powiedziałem coś takiego, że lepiej mi się pracuje ze zwierzętami niż z ludźmi. I rzeczywiście to było coś takiego. Powód był dosyć banalny, a może nie banalny. W pewnym momencie straciłem pracę, znalazłem się na przysłowiowym bruku i dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele czasu poświęcałem właśnie pracy, że tak naprawdę wiele lat swojej młodości oddałem firmie, nie swojej firmie. I postanowiłem to zmienić. Pomyślałem właśnie więc o wolontariacie, ale właściwie od razu wiedziałem, że no ciężko mi się pracuje z ludźmi, a może raczej chciałbym trochę odpocząć od tych ludzi, bo to była też praca dziennikarska i pomyślałem o zwierzętach. Zupełnie przez przypadek natrafiłem na artykuł właśnie o Błękitnym Patrolu WWF. Zgłosiłem się tam, troszeczkę też nie wierząc w to, że coś z tego będzie. Natomiast odezwał się do mnie tak zwany lokalny lider. Na wybrzeżu Bałtyku jest w tej chwili 6 takich lokalnych liderów i powiedział, że no wiesz, ty jesteś nad Zalewem Wiślanym, my się zajmujemy fokami, foka w Zalewie Wiślanym to tak nie bardzo, no ale ja zapytam w WWF-ie, co oni na to. Okazało się, że no gdzieś trafiło to tam na podatny grunt. Ówczesna pani prezes WWF Polska wyraziła na to zgodę, aby rzeczywiście był tutaj taki wolontariusz, aby gdzieś spojrzał na ten Zalew Wiślany właśnie też pod kątem takim typowo przyrodniczym, tak, bo nie ma tutaj wiele takich osób. No i w ten sposób znalazłem się w Błękitnym Patrolu WWF.
0: A znalazłeś foki w Zalewie Wiślanym?
4: No i właśnie to jest ciekawe, bo dosłownie w pierwszym roku okazało się, że w Zalewie Wiślanym natrafiłem na 3 foki. Niestety były to foki martwe, ale to też był taki okres i właściwie teraz też bardzo często się tym zajmujemy, że w momencie, kiedy wolontariusze zostaną poinformowani o martwej foce, to nie tylko zabezpieczają to ciało tego zwierzęcia, ale też dokonują takich podstawowych pomiarów, dokonują takiej dokumentacji fotograficznej. Później te wszystkie informacje są przekazywane do stacji morskiej w Helu, gdzie służą no, jako materiał badawczy, tak? Gdzie też lokalizacja tych zwierząt pozwala później stwierdzić, gdzie one właśnie występują. Także okazało się, że jest potrzebna tutaj taka osoba, tak? I no właśnie ten lider, który mnie angażował tutaj, który mnie, że tak powiem, wciągnął do tego patrolu, właśnie śmiał się tak, że zobacz, nie było ciebie, nie było fok, pojawiłeś się, są foki.
0: I zaczęły się akcje.
4: Tak, zaczęły się akcje. Później jeszcze kilkakrotnie znajdowaliśmy niestety też martwe foki w Zalewie Wiślanym, we Fromborku, w ujściu rzeki Pasłęki, w Nowej Pasłęce. Tutaj w Nowej Pasłęce był taki ciekawy przypadek, że poinformowali mnie o niej strażnicy Straży Granicznej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Okazało się, że ta foka jest gdzieś tam w Trzcinach, ale też właśnie świetna współpraca ze Strażą Graniczną, bo Błękitny Patrol generalnie współpracuje ze służbami. My tutaj bardzo fajnie współpracujemy. My, mówię w ogóle na Mierzei, Wiślanej też, tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Współpracujemy właśnie ze Strażą Graniczną. Panowie zabrali mnie na swojego poduszkowca, podlecieliśmy tam do tej foki, ponieważ ona była w Trzcinach, więc dali mi woderę i mogliśmy też to ciało tam zabezpieczyć, zobaczyć, co to jest, określić, czy jest to samiec, czy jest młody, czy jest stary. No i też, co bardzo ważne przy takich właśnie oględzinach, to jest to, w jaki sposób zginęło to zwierzę, tak? Co mogło być ewentualną przyczyną, czy ono nie ma jakichś ran, może celowo zadanych. Tutaj może niektórzy ze słuchaczy pamiętają taką sytuację w Gdyni, gdzie właśnie znaleziono ciała fok z przywiązanymi sznurkami, cegłami jakimiś, tak? Więc no, tam ewidentnie wiedzieliśmy, że człowiek spowodował śmierć tych zwierząt w jakiś sposób.
0: Tutaj tak nie było.
4: Nie, tutaj mi się nie zdarzyło takiego przypadku. Jeden był taki przypadek, gdzie być może foka zginęła od uderzenia śrubą motorówki, jakiejś łodzi, tak? No ale też trzeba pamiętać, że to są zwierzęta dosyć takie ciekawskie i one gdzieś tam, nie jest to nic dziwnego, że one podpływają do kutrów rybackich, tak? Bo wiedzą, że tam są ryby.
0: To mógł być przypadek.
4: I to mógł być zupełny przypadek.
0: Co innego bestialstwo.
4: Dokładnie tak.
0: A ratowałeś kiedyś żywą jakąś foczkę?
4: Ja ciągle skupiam się tutaj na Zalewie Wiślanym, bo bardzo często wyjeżdżając gdzieś nad morze, sporo czasu spędziłem w Helu i w innych miejscowościach i tam jeździliśmy do fok również właśnie z pracownikami stacji morskiej. Natomiast kilka lat temu, 1 kwietnia, dostałem taką informację, że w ujściu Nowej Pasłęki jest młoda foka.
0: To nie był pryma, a prymis.
4: No właśnie pierwsza moja myśl była taka, że ktoś mnie wkręca, tak? No bo to było nieprawdopodobne, tak? Taka informacja przyszła na skrzynkę messengerową Fundacji WWF Polska, no i foka, tak? Poprosiłem o numer telefonu, dostałem ten numer telefonu. Zadzwoniłem, odebrała młoda dziewczyna, sądząc po głosie, później to się potwierdziło, która dokładnie ze szczegółami opisała mi, gdzie jest ta foka. No ja, znając oczywiście ujście rzeki Pasłęki, wiedziałem, że to wszystko się zgadza, no i pojechałem tam. Okazało się, że rzeczywiście jest tam młoda foka, jeszcze z resztkami lanugo, czyli tej sierści takiej, nazwijmy to, niemowlęcej, tak, u foki. Co teraz? No, nasze zasady postępowania w takich przypadkach są jasne. Jeżeli widać, że foka wygląda słabo, a ta wyglądała słabo, leżała, nie podnosiła się, tak, tylko od czasu do czasu gdzieś tam podnosiła głowę, widać było wyraźnie, że jest wychudzona, że brakuje jej tego takiego tłuszczyku, który mają foki, zapadła decyzja po konsultacjach ze stacją morską, że zabieramy ją. No ale jak zabieramy? Ja nigdy nie łapałem foki. Jak było organizowane takie szkolenie w stacji morskiej, też w Helu, z łapania fok, to powiedziałem, że no nie ma sensu, żebym tam ja jechał, bo będę komuś tylko blokował miejsce z nadmorza, no bo przecież to nie ma takiej możliwości, żebym ja trafił nad Zalewem Wiślanym na młodą, żywą fokę, którą będę musiał pochwycić, wsadzić dziś do jakiegoś kosza i jeszcze transportować.
0: A jednak.
4: Wiem, że dzisiaj wiele osób wiele rzeczy uczy się z YouTube i ja wtedy nie miałem takiej możliwości, natomiast no rzeczywiście gdzieś tę teorię znałem, bo tę teorię przerabialiśmy wiele razy, gdzieś tam widziałem na zdjęciach i filmikach, jak moje koleżanki i koledzy z Błękitnego Patrolu pochwytywali te foki. Tutaj też dzięki takiej współpracy z Otos Animals, która wtedy była, dostałem taki kontener, tak, do przewożenia psów, kotów właściwie, tak, więc no nie do końca przystosowany, żeby wsadzić tam fokę, ale złapałem tę fokę, pomogła mi moja żona również przy tym.
0: Ja tego nie widziałam.
4: Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ nad morzem jest trochę prościej, bo plaże są dosyć duże. Plaża w ujściu jest malutka, tak, ona ma 2 metry, 3 metry może maksymalnie, więc najważniejsze jest to, żeby ta foka nie uciekła do wody.
0: Współpracowała z wami?
4: No właśnie, to jest tak, że jedna osoba musi gdzieś jej zagrodzić drogę, a druga musi ją w odpowiedni sposób pochwycić, oczywiście, żeby nie robić jej krzywdy, ale też, żeby nie zaryzykować zrobienia krzywdy sobie, ponieważ to, co zawsze podkreślamy, foka gryzie, kiedyś mnie jedna nawet ugryzła i rana taka dosyć brzydko później się goi i nie jest to nic przyjemnego. Ale wracając do naszego malucha, maluch został pochwycony, wsadzony do klatki, foka pojechała do Helu, tam przeszła rehabilitację, została odżywiona, została wypuszczona do morza. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze pływa.
0: Super, i ciebie wspomina. Widać, że bardzo się w to zaangażowałeś i że rzeczywiście ta przyroda, pomaganie to jest coś, co lubisz i co czujesz sercem.
4: Jest to na pewno duża pasja i dlatego ja od dawna, tak, bo wcześniej może tak na to nie patrzyłem, ale od dawna jestem przeciwnikiem cyrków, w których występują zwierzęta. Wiem, że dzisiaj tych cyrków jest generalnie mniej, bo też ta świadomość społeczna jest większa, ale pamiętam, jak właśnie kiedyś z kimś rozmawiałem i mówiłem, po co iść do cyrku, skoro wystarczy, że wyjedziesz tutaj dosłownie kilka kilometrów, świetnie można obserwować bieliki, wielokrotnie nagrywałem bieliki, robiłem im zdjęcia, sarny to są, wiadomo, na porządku dziennym, tak,
0: łosie przy berlince,
4: okazuje się, że gdzieś może i tę fokę można wypatrzyć, czaple wszystkie, tak, jakie są, wiem, że w tym okresie wiosennym migrują ptaki i w jesiennym, więc można oglądać naprawdę setki, jeśli nie tysiące ptaków tutaj nad Zalewem Wiślanym. Bogactwo zwierząt jest tutaj tak wielkie, że naprawdę można z tego korzystać. Natomiast tak troszeczkę powiem może egoistycznie, nieskromnie, że wówczas foki to było coś takiego, no, bardziej ekstrawaganckiego, tak? Foka była rzadkością, foka była czymś takim dziwnym, czymś takim, co robiło ten efekt...
0: Egzotycznym nawet wręcz.
4: Nawet wręcz egzotycznym, tak? Nawet wręcz egzotycznym i właściwie jeszcze dzisiaj zdarza się tak, że jak się komuś mówi, że foki żyją w Bałtyku, to tak nie do końca w to wierzę. Więc to też z jednej strony pasja, ale z drugiej strony też takie coś, no, czego jednak nie mamy na co dzień.
0: Czyli dziennikarski nos.
4: No chyba tak, chyba też coś w tym jest. Zresztą szczerze mówiąc, no, jako dziennikarz też gdzieś się tam angażowałem w popularyzację nie tylko tego gatunku, ale tak jak właśnie wspomnieliśmy na początku, też jeśli chodzi o morświna, więc gdzieś to się wszystko jedno ze sobą zazębia.
0: To jeszcze kilka słów o tej akcji morświnowej, powiedz, w którą byłeś mocno zaangażowany.
4: Akcja morświnowa 10 lat temu i to był też taki czas, kiedy tak naprawdę zmieniały się rządy w Polsce, jak wiemy. Chodziło nam o to, żeby morświn, żeby został przyjęty taki projekt ochrony morświna. On w części został wdrożony, natomiast nie w całości. Na pewno ustępstwa wtedy udało się pójść, natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest gatunek, który jest ciągle mocno zagrożony. Szacujemy, że gdzieś tam w Bałtyku żyje może około 500 osobników, może nawet mniej. Narażony na wiele takich, no, niedogodności, tak, które powodują, że ten gatunek wymiera. Trzeba pamiętać, że to są zwierzęta, które posługują się echolokacją. Jest hałas morski, który panuje na Bałtyku, a też trzeba wiedzieć, że Bałtyk jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz, więc ten hałas morski bardzo szkodzi tym zwierzętom. Też przez to, że jest zatłoczony, więc często też te zwierzęta gdzieś tam giną właśnie z tego względu. Niestety też dużym problemem jest przyłów, tak? Oczywiście mówimy tutaj o przypadkowym przyłowie w sieci rybackie, stąd też działania WWF Polska z rybakami, kiedy na sieci też jest stosowane, zakładane są specjalne takie pingery, które wydają dźwięk niesłyszalny dla człowieka, ale słyszalny właśnie dla morświnów i w ten sposób odstraszają te morświny od tych sieci. O tym wszystkim właśnie wtedy opowiadaliśmy. Szalona akcja, miesiąc czasu w drodze, codziennie inne miasto, codziennie spotkania z mediami, z samorządowcami, prośba o to właśnie, aby podpisać petycję o to, aby wdrożyć ten program ochrony morświna. Wiele spotkań, wiele dobrych słów, trochę się obawialiśmy, jak ta akcja zostanie przyjęta, no bo morświn to już jest zupełnie egzotyczny w Polsce. Natomiast właśnie okazało się, że świadomość coraz bardziej rosła i nawet mieliśmy taką zabawną sytuację na początku akcji, także nie jakoś bardzo późno, że jechaliśmy z koleżanką windą na Sky Tower w Wrocławiu i jechaliśmy windą i wsiadła grupka takich starszych pań i pani popatrzyła na nas, a ponieważ gdzieś już się przewijaliśmy w mediach i pani się pyta nas, a gdzie ryba? Więc oczywiście wyjaśniliśmy, że nie ryba, tylko ssak, ale pani się zaśmiała, powiedziała, że tak wie właśnie, że nas widziała w telewizji, więc no na pewno było to sympatyczne, że ludzie rozpoznawali tego morświna. No niestety ciągle walczymy o morświna.
0: Ja myślę, że dzięki tej rozmowie również wiele osób dowiedziało się o fokach w Zalewie Wiślanym, o morświnach i że też być może inaczej spojrzą na przyrodę. Dziękuję bardzo za te wszystkie ciekawostki. Wojtek Andrearczyk, wolontariusz Błękitnego Patrolu WWF Polska, dzielił się z nami tymi informacjami. Oczywiście dziennikarz, czyli kolega po fachu również. Dzięki, Wojtek.
4: To jeszcze na koniec jedna ciekawostka.
0: Dawaj.
4: W 1996 roku zaobserwowano morświna w Zalewie Wiślanym. Informacja ta znajduje się w Domu Morświna w Helu. Proponuję również tam odwiedzić tę placówkę, zobaczyć. Także może kiedyś też zobaczymy go w Zalewie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A jak ktoś to widział, to oczywiście i ja, i ty jako dziennikarze czekamy na informacje. Chętnie porozmawiamy.
4: Koniecznie. Tak się dowiedziałem o pierwszej żywej foce w Nowej Posłance, ale jeszcze wtedy nie byłem w Błękitnym Patrolu. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dzięki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
5: W Weskowym studiu gościmy dzisiaj panią Karolinę Galińską z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, z którą porozmawiamy o planie ochrony Parku Krajobrazowego. Taki dokument strategiczny, na którym jakby opiera swoją pracę park krajobrazowy, ale o szczegóły, o opowiedzenie, co to jest za dokument, co to za plan, to już poproszę właśnie panią Karolinę.
6: Dzień dobry. Co to jest plan ochrony? Plan ochrony akurat tutaj dla nas, dla Parku Krajobrazowego, to jest dokument planistyczny, który obowiązuje przez kolejne 20 lat. Jest on ustanawiany uchwałą przez Sejmik Województwa. Obecny plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej traci ważność na początku przyszłego roku i w związku z tym trwają prace nad nowym dokumentem, który wykonuje dla nas firma zewnętrzna wyłoniona w trakcie przetargu. Obowiązek sporządzenia takiego planu ochrony spada na dyrektora parku i wynika z ustawy o ochronie przyrody.
5: Plan jest przygotowywany na bardzo długi okres czasu, na 20 lat. Co taki dokument musi zawierać?
6: Musi uwzględniać wszystkie czynniki środowiskowe czy też społeczne, które mogą mieć wpływ na zachowanie i ochronę tutaj wartości przyrodniczych, kulturowych, historycznych czy też walorów krajobrazowych. Określa na przykład zasoby, przede wszystkim jakie znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego, i nakreśla kierunek ich ochrony. I tutaj na przykład przy zasobach przyrodniczych może to być zachowanie różnorodności gatunków flory, gatunków zwierząt, ochrona gleb, zachowanie starodrzewów. Przy wartościach historycznych i kulturowych to na przykład zachowanie historycznych układów osadniczych, traktów, założeń dworsko-parkowych czy zabytkowych kapliczek, przydrożnych krzyży, a także tradycję turystyczną, krajoznawczą czy użytkowanie terenów Wysoczyzny Elbląskiej pod względem rekreacji. Natomiast odnośnie walorów krajobrazowych to może być na przykład zachowanie otwarć widokowych, enklaw wokół osad wiejskich, zespołów krajobrazu otwartego oraz charakterystycznych cech rzeźby terenu, zwłaszcza w strefie krawędziowej Wysoczyzny Elbląskiej.
5: Nie jest to łatwe, chociażby dlatego, że zmiany cywilizacyjne, to był poprzedni dokument opracowywany, nikomu się na przykład w głowie nie śniło, że ten teren wokół nas będzie na przykład utkany wiatrakami, które są w tym.
6: No to jest trudny temat, też nie jest to dla nas łatwe. Staramy się jak możemy, żeby te walory krajobrazowe zostały zachowane, czy to poprzez, no, przed wiatrakami powiedzmy, czy też przed innymi czynnikami, bo bywają różne.
5: Proszę w takim razie powiedzieć, na czym polegają prace nad przygotowaniem tego planu ochrony? Jak to wygląda w praniu?
6: Można tak powiedzieć ogólnie, że prace podzielone są na kilka etapów. I upraszczając, na początku oczywiście jest pozyskiwanie i analiza dostępnych danych, publikacji naukowych. Firma, która realizuje wykonanie planu, bazuje oczywiście na materiałach, obserwacjach, inwentaryzacjach samych pracowników parku, którzy to cały czas trzymają pieczę oczywiście nad tym terenem. Pozyskanie odpowiednich zgód na badanie gatunków chronionych, następnie prace inwentaryzacyjne w terenie, by ocenić zasoby, jakie tutaj mamy, ich stan i w przyszłości zagrożenia. Nad opracowaniem tego dokumentu pracują zespoły przyrodników, specjaliści od hydrologii, geologii, zagospodarowania przestrzennego, specjaliści do spraw krajobrazów, także kulturowych, do spraw turystyki, rekreacji, edukacji oraz geograficznych systemów informacji przestrzennej, czyli tak zwany GIS. Na koniec dokument, mówiąc kolokwialnie, przechodzi przez proces opiniowania, uzgodnień i ostatecznie zostaje przedłożony Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako projekt uchwały do uzgodnienia. Oczywiście cały ten proces musi być zgodny z wymogami prawa.
5: Jesteście już Państwo po tym etapie jakby gromadzenia informacji, tak?
6: Plan ochrony, prace nad planem ochrony tutaj dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na szczęście przewidują okres dosyć duży, bo 2 lat. I dzięki temu specjaliści mają czas, żeby przebywać w terenie, zbierać dane w terenie przez okres wiosny, lata, jesieni i zimy, tak? Czyli mają naprawdę bardzo dobre warunki na to, żeby pozyskać jak najwięcej informacji.
5: Zwierzęta, część z nich jest sezonowo na naszym terenie, no i tylko w ten sposób można jakby rzeczywiście zweryfikować, co tam się pojawiło nowego.
6: Oczywiście, jest tak jak pan mówi, no ale bywa, że no jest to zależne od różnych czynników i czasami prace nad planem ochrony no, trwają dużo krócej, na przykład rok.
5: Ja wiem, że to wszystko jest jeszcze na etapie zbierania, weryfikowania, ale być może już macie państwo informacje, czy na tej przestrzeni ostatnich lat jakby ta fauna i flora na Wysoczyźnie Elbląskiej się zmieniła. Być może pojawiają się jakieś nowe gatunki zwierząt, a może jakieś rośliny, albo zadziało się tak, czego byśmy pewnie nie chcieli, że jakieś tam gatunki są zagrożone bardziej niż były, nie wiem, kilka czy kilkanaście lat temu.
6: Przede wszystkim musimy to stwierdzić, czy poprzednie formy ochrony były prawidłowe, tak? Przyniosły oczekiwane efekty i faktycznie chroniły odpowiednio te zasoby. Jest podsumowanie gatunków czy też zasobów, które tutaj do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi czy tam o gatunki roślin czy zwierząt, no nie zmieniają one się w nie wiadomo jaki sposób. Musimy określić, czy jest ich mniej, czy więcej, czy co na przestrzeni tych 20 lat się wydarzyło.
5: Czy w trakcie prac nad tym planem ochrony, czy w jakiś sposób może mogą włączyć się mieszkańcy naszego regionu?
6: Oczywiście, jak najbardziej i jest to zresztą wymóg ustawy o ochronie przyrody, czy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie. Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane pracami nad planem ochrony mają możliwość zgłaszania do niego uwag i wniosków. O przystąpieniu do prac zostali powiadomieni wszyscy potencjalni interesariusze. W zeszłym roku odbyły się pierwsze warsztaty, zaraz na początku przystąpienia do prac. Miały one za zadanie wprowadzić, wyjaśnić, dlaczego taki dokument i w jakim celu. W tym roku zostaną zorganizowane kolejne warsztaty, już podsumowujące taki etap diagnozy. Po opracowaniu części strategicznej pod koniec roku odbędą się konsultacje społeczne z gminami i innymi interesariuszami planu ochrony. A w przyszłym roku natomiast zostanie przygotowany już operat generalny i trzecie warsztaty prezentujące koncepcję. Oczywiście wstęp na warsztaty jest otwarty dla wszystkich chętnych. Na stronie Parku Krajobrazowego została utworzona taka zakładka, gdzie można znaleźć m.in. prezentację wprowadzającą z pierwszych warsztatów, która szczegółowo wszystko wyjaśnia oraz dedykowany temu tematowi adres mailowy do kontaktu.
5: Czy te konsultacje będą prowadzone w różnych gminach, które leżą na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny, czy to będzie jakby w jednym miejscu w określonym czasie?
6: Na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej największy obszar zajmuje gmina Tolkmicko i to na pewno u nich odbędzie się takie spotkanie, konsultacje.
5: To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy jest zaplanowany termin zakończenia tych prac nad tym dokumentem?
6: Termin zakończenia prac jest planowany na koniec przyszłego roku.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
7: Dwie legendy w jeden wieczór. Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na wyjątkowy koncert, który łączy dwa muzyczne światy, pełną emocji i dramatyzmu twórczość Violety Villas oraz ponadczasową elegancję Franka Sinatry. Kameralistą będą towarzyszyli Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran, Jakub Milewski, baryton, orkiestrę poprowadzi Marek Wroniszewski. Koncert 24 maja w Światowidzie, więcej na stronie EOK. Pod gwiazdami dawnych mistrzów. To z kolei hasło Europejskiej Nocy Muzeów, która odbędzie się we Fromborku w najbliższą sobotę. Od godziny 17 do północy na Wzgórzu Katedralnym czeka na Was mnóstwo atrakcji. Szczegóły w sieci. Nabroili musieli wylecieć z kraju. Straż Graniczna odstawiła na lotnisko 7 obcokrajowców.
8: Gruzin, Hindus, Mołdawianie, obywatel Tadżykistanu, Turcji.
7: Wylicza Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Straży Granicznej. 2 uznano za potencjalnie niebezpiecznych, 4 przebywało nielegalnie, a Gruzin dopuścił się wielu kradzieży.
8: Obywatelowi Mołdawii i Tadżykistanu wydano decyzję zobowiązującą ich do powrotu do swojego kraju ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Natomiast obywatel Indii, Mołdawii, Turcji oraz 1 Gruzin nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski. 2 obywatel Gruzji był wielokrotnie karany za kradzieże.
7: Przed deportacją przebywali w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie. Zemsta babci harcerki to spektakl przygotowany w pieniężnie przez grupę 50+ wraz z przyjaciółmi, który zostanie zaprezentowany w Ornecie. W rolę jednego z bohaterów wcielił się burmistrz Pieniężna Krzysztof Kisiel.
9: Pracowaliśmy nad tą sztuką kilka miesięcy, to był taki intensywny czas.
7: Spektakl w Centrum Kultury w Ornecie w najbliższy piątek o 18:00, wstęp wolny. Bolesna nieobecność, czyli sztuka portretowania zmarłych, to główny motyw najnowszej wystawy prezentowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Ekspozycja pod tytułem Żywot mój dzień wczorajszy, który już przeminął, można oglądać w budynku Szpitala Świętego Ducha. Braniewo przyjazne seniorom. Miejska Rada Seniorów opracowała ankietę. Chce zdiagnozować nastroje i potrzeby wcześniej urodzonych mieszkańców. Mówi Danuta Gergelewicz, przewodnicząca Rady.
10: Będziemy wiedzieli, w którą stronę mają biec nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
7: Ankieta dostępna jest m.in. w Urzędzie Miasta oraz w przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Прикордонники з Гжеготок виявили підроблене німецьке посвідчення водія під час контролю на кордоні з Росією. Документом користувався 64-річний громадянин Росії, який намагався виїхати з Польщі. Детальна перевірка показала, що номер посвідчення не значився в німецьких системах. За рішенням прокурора чоловіка оштрафували на 4 тисячі злотих та зобов'язали оплатити судові витрати. У Фромборку тривають археологічні дослідження канонічної крипти, яка є місцем поховання близько 120 армійських каноніків. Серед ідентифікованих осіб – Карл Дітерс фон Дітерсдорф, син відомого австрійського композитора епохи класицизму. Священник був професором і ректором семінарії у Браніві, де запровадив вивчення польської мови як офіційного предмета. Дослідники підкреслюють, що знахідки мають велике значення для історії в армії та Польщі. Прикордонна служба у Браніві запрошує на акцію донорства крові на варті життя. Захід відбудеться 19 травня з 8 до 11 години на залізничному прикордонному переході на вулиці Блотній. Організатори закликають мешканців здавати кров і підтримати тих, хто потребує допомоги. Акція проходить під патронатом головного коменданта прикордонної служби. У Браніві відбудеться фінальний цикл змагань з плавання «Пливімо разом 2026». Спортивні змагання, організовані міським осередком спорту «Затока» та товариством «Рім Тім Тім», заплановані на 16 і 31 травня. Організатори нагадують, що умовою участі у фінальному заліку є старт в обох етапах змагань. Це остання у цьому навчальному році можливість для молодих плавців із Бранєва та околиць позмагатися у спорті. Міська публічна бібліотека у Браніві приймала авторку дитячих книжок Кароліну Якель. Під час зустрічі вона презентувала свою книжку «Бульча в подорожі», розповідаючи дітям про мандрівки Африкою та пригоди героїні «Собачки Бульчі». У заході взяли участь шкільні групи та родини з дітьми. Не обійшлося також без загадок цікавих фактів про африканських тварин і зустрічі зі справжньою бульчею. Захід відбувся в рамках воєводської програми розвитку читання 2026. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує на майстер-класи з рукоділля у рамках креативної бібліотеки. Заняття відбудуться 18 травня о 15 та 17:00 у приміщенні бібліотеки на вулиці Катедральній. Учасники виготовлятимуть ткані закладки для книжок. Майстер-класи призначені для осіб віком від 16 до 99 років, а участь визначатиметься за черговістю реєстрації.
2: СК Браніво Ньюс.
0: Dzień dobry. Dziś Radio SK odwiedza Frombork, a konkretnie we Fromborku klub sportowy Zalew Frombork. I już za chwilę porozmawiamy o tym, czym klub Zalew Frombork się zajmuje i kto może korzystać z klubowej oferty. Naszym gościem jest Michał Blumerski, prezes klubu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry wszystkim.
0: Jest pan prezesem klubu od 3 lat, a klub istnieje ile?
11: Tak około 50 lat już można powiedzieć.
0: No to niezły bagaż doświadczeń.
11: Tak jest.
0: Czym się zajmujecie? Bo generalnie mi na przykład kojarzycie się z piłką nożną.
11: Dokładnie. Prowadzimy 3 sekcje piłkarskie, zespół seniorów i 2 grupy młodzieżowe. Zespołem seniorów zajmuje się pan trener Paweł Karpowicz, zespołem młodzieżowym Rafał Myszka i trener Tomasz Szpakowski.
0: I gdzie zazwyczaj gracie?
11: We Fromborku na stadionie przy ulicy Młynarskiej 32.
0: A jak jest niesprzyjająca pogoda?
11: Orlik przy Urzędzie Miasta we Fromborku. Ewentualnie hala w Starym Ogólniaku.
0: Czyli korzystacie też z gościnności Braniewa?
11: Dokładnie tak.
0: Ilu macie członków? Jak to wygląda? Jak duża jest ta wasza rodzina?
11: Zespół seniorów liczy około 30 osób, drużyny młodzieżowe, starsza grupa około 20, młodsza tak z 15 myślę. Nie pamiętam dokładnej liczby.
0: Rozumiem, że jest to towarzystwo w większości albo przede wszystkim męskie. Czy macie panie?
11: Mamy jedną dziewczynkę w drużynie młodzieżowej.
0: O, proszę bardzo. I jesteście, mam nadzieję, otwarci na kolejne przedstawicielki płci żeńskiej.
11: Jak najbardziej jesteśmy otwarci. Zapraszamy serdecznie.
0: Czy można do was cały czas się zapisać? Czy jesteście otwarci na co dzień? Czy tylko wymagacie zapisów na przykład we wrześniu, w styczniu?
11: Jesteśmy otwarci cały rok. Wystarczy się odezwać albo do mnie, ewentualnie do któregoś z trenerów. I on powie, kiedy są treningi. Jak najbardziej można przyjść, potrenować, zobaczyć, sprawdzić się.
0: Macie swoją stronę na Facebooku?
11: Tak, mamy stronę, także jak najbardziej można zapytanie na stronie napisać, a my się na pewno odezwiemy.
0: A poza tym we Fromborku każdy na pewno was zna i wie, jak pokierować.
11: Dokładnie tak. Jesteśmy znanymi osobami w Fromborku. Zresztą mała miejscowość, każdy się tam zna.
0: A proszę powiedzieć, jak się pana przygoda zaczęła z piłką nożną i z klubem Zalew?
11: Moja przygoda z klubem sportowym zaczęła się, powiedzmy, w wieku 6 lat. No i tak się ciągnęła z małymi przerwami. W pewnym momencie klub został zlikwidowany, ale to już jest temat na inny czas. No i
0: występowałem. Na szczęście to już historia.
11: Tak, historia i występowałem wtedy przez 3 lata w Zatoce Braniewo. Jak Zalew się reaktywował, to po prostu wróciłem do tego klubu i zostałem do teraz.
0: I taka aktywność na pewno jest w takim małym mieście potrzebna.
11: Jak najbardziej, tylko szkoda, że nie ma takiej aktywności teraz, jak ja byłem młody, bo naprawdę nie mam tej młodzieży. Trzeba młodych chłopaków namawiać, żeby przyszli pograć, pobiegać, potrenować. Czasem na mecz trzeba nawet zadzwonić, żeby przyszli, bo nie garną się po prostu. To nie te czasy. Nie wiem, czym to jest spowodowane.
0: A komputery i ta wielka gonitwa. Ale rozumiem, że jesteście otwarci i zapraszacie wszystkich, żeby się...
11: Jak najbardziej zapraszamy.
0: Czy będziecie się specjalizowali tylko w piłce nożnej, czy może myślicie o czymś jeszcze?
11: Powiem pani, że myśleliśmy o różnych sekcjach, ale szczerze nie mamy chyba trenerów takich i osób, które mogłyby się tym zajmować w danym momencie. Myśleliśmy kiedyś o sekcji biegowej, ale jesteśmy skromnym klubem z ograniczonym budżetem i po prostu nie jesteśmy w stanie prowadzić więcej dodatkowych sekcji sportowych.
0: No to ja już wiem, czego wam życzyć. Takie są wasze marzenia, żebyście się rozwijali, żebyście mieli więcej uczestników i żebyście cały czas grali.
11: Żeby klub istniał po prostu, bo to jest tak szczerze wizytówka Fromborka, można powiedzieć.
0: To w takim razie trzymam kciuki i życzę powodzenia.
11: Dziękuję, do usłyszenia.
12: Dzisiaj w studiu jest Małgorzata Samusiew z Forum Animatorów Społecznych, a mówić będziemy o nowej akcji, którą forum przygotowuje i proponuje Elblążan. Pani Małgosiu, co to za akcja?
13: To jest forum, to jest projekt Pogodna jesień w Miejskim Okręgu Funkcjonalnym Elbląg.
12: Co to znaczy?
13: To jest nazwa projektu, a tak naprawdę chodzi o pomoc tym osobom, które są najbardziej, nazwijmy to tak, przez los poszkodowane, albo chore, albo samotne, albo starsze, które po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
12: Ten projekt właśnie to wsparcie zapewnia w jakiś tam sposób?
13: Dokładnie tak zapewnia. I mamy 2 opcje. Jedna to jest usługa, której do tej pory, przynajmniej ja, się nie spotkałam z nią. A mianowicie wsparcie sąsiedzkie. Jest taka nawet chyba piosenka, jak dobrze mieć sąsiada, prawda? Który pomoże, który wesprze za czasami uśmiech, za dobrą kawę, czy po prostu za dzień dziękuję. A my chcemy wesprzeć i odwdzięczyć się temu sąsiadowi już w sposób materialny. Jest taka możliwość.
14: Jak to wygląda?
13: I wygląda to w ten sposób, że jeżeli jest osoba, która mieszka, jest samotna, starsza, bądź ma rodzinę, ale ona jest daleko i nie jest w stanie jakby jej pomagać, a jest sąsiad obok. Najlepiej by było gdzieś w tym samym domu, ale jeżeli jest ktoś obok w bloku, to też jest jak najbardziej okej. I ten sąsiad, robiąc sobie zakupy, zrobi zakupy dla tej osoby, podrzuci na przykład. Albo wyjdzie z nią, z taką osobą na spacer, albo pomoże umyć naczynia, jeżeli ktoś ma na przykład problemy, albo pójdzie z nią do lekarza. No, jest tu dużo różnych form pomocy. To wtedy takie osoby przychodzą do nas, składają jeden formularz uczestnictwa i my zawieramy z takim sąsiadem umowę, zlecenie. I on ma za tą pracę, jest możliwość gratyfikacji. Może nie są to aż tak duże pieniądze, ale to kosztuje daną osobę, czyli podopiecznego, nazwijmy to tak, złoty 50 zł za godzinę. A my sąsiadowi płacimy już znacznie więcej, bo to jest normalna umowa, zlecenie. W zależności od tego, czy ktoś ma pracę, czy nie ma, to się kształtuje między 23 a 30 zł. No bo wiadomo, albo trzeba odprowadzić składki, albo nie. I to jest 20 godzin miesięcznie.
14: Czyli tak, jestem osobą, która szuka takiego wsparcia, ma takiego sąsiada, który mógłby mi tam, nie wiem, na przykład śrubkę dokręcić, albo nie wiem, okna wymyć, bo ja nie mogę, mam artretyzm. I wtedy co, zgłaszam się do was?
13: Tak, tak, dokładnie. Przychodzi do nas, nawet wystarczy, że przyjdzie sam sąsiad, bo czasami jest tak, że taka osoba nie może się poruszać. Jak najbardziej może przyjść do nas, dostanie tutaj na Kosynierów Gdyńskich 30, dostanie formularz, dostanie dla siebie od razu formularz do umowy zlecenie i my już poprowadzimy go przez te wszystkie meandry unijnych papierków, mówiąc kolokwialnie.
14: A potem jakieś kontrole są, albo nie wiem, czy pytacie tę osobę, na rzecz której ten sąsiad pracował, czy praca była wykonana, czy jak to wygląda?
13: Czasami wpadamy na kawę, na pogaduszki, a poza tym podstawą zawsze jest lista obecności, nazwijmy to tak, no bo nie mam innej nazwy, gdzie podpisuje się i sąsiad, i podopieczny, że był, że praca jest wykonana. A poza tym zawsze patrzymy, czy ktoś jest zadowolony, czy nie. Jak się sąsiad i podopieczny śmieją i cieszą, to znaczy, że jest wszystko okej.
14: Okay. Jest jakiś czas, kiedy można się zgłaszać, albo nie wiem, liczba tych godzin do wykonania w tych prac?
13: Nie, godziny sami sobie podopieczni ustalają, to jest 20 godzin w miesiącu. Kiedy to będą, to naprawdę my nie wchodzimy w temat, nie. To już między sobą ustalają. Owszem, my musimy wiedzieć, bo to wymogi projektowe zmuszają nas do zgłoszenia tego do urzędu, ale jak najbardziej to jest kwestia dobrowolności.
14: I do kiedy mamy czas na to, żeby się do was zgłosić?
13: Jak najszybciej. Jak najszybciej. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej się zgłosimy, tym dłużej będzie to trwało, bo projekt trwa do końca grudnia 2027. Ale to jest tylko pierwsza opcja, bo jest jeszcze druga opcja.
14: Jaka ta druga opcja?
13: A druga opcja to już jest bardziej skomplikowana dla takich osób, które wymagają już profesjonalnej opieki. Bo w przypadku sąsiadów nie wymagamy żadnych dokumentów, to jest po prostu sąsiad. Dobry człowiek. A w przypadku tym drugim mamy grupę osób, które wymagają bardziej profesjonalnej opieki, takiej opiekunek. Tak jak kiedyś, no i teraz zresztą też z MOPS-u przychodzą panie. My również mamy opiekunki i wtedy troszeczkę jest...
14: Więcej formalności.
13: Więcej, troszeczkę formalności, ale godzin jest więcej, bo jest około 30 godzin takiej opieki i tutaj już opiekunka musi mieć nie tylko referencje, ale również wykształcenie odpowiednie, chociażby ten minimalny kurs 80 godziny. My takich osób również poszukujemy, powolutku nam się tu zgłaszają, ale zapraszamy do współpracy. To również się odbywa w oparciu o taki kontrakt trójstronny między podopiecznym, fundacją a opiekunką. Tak jak powiedziałam, to już troszeczkę więcej, 30 godzin. Mamy już 10 osób zgłoszone, mamy jeszcze 26 miejsc.
12: miejsca, czy tych opiekunów, czy tych, którymi się będziemy opiekowali?
13: Podopiecznych. Tak, jest jeszcze 26 miejsc, więc tutaj jest niezbędne zaświadczenie od lekarza. Również dajemy wzór na wszelki wypadek, że gdyby coś, to można pobrać od nas te dokumenty i to lekarz jakby kieruje i pisze, jest potrzebna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Czy tam dana osoba nie jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy również, wtedy ja już idę na wywiad, jakby przyglądam się temu, co się dzieje w mieszkaniu. To również jest odpłatne zarówno przez naszego podopiecznego, tu już są inne stawki. Tak jak powiedziałam, przy pomocy sąsiedzkiej to jest złoty 50 zł za godzinę, no to jest 30 zł miesięcznie, by taka w przypadku sąsiada pomoc kosztowała. A tutaj jest troszeczkę inaczej. To się kształtuje w zależności od tego, jaki jest dochód, jaka jest emerytura, ale to jest od 4 do 7 zł za godzinę.
12: Ten podopieczny płaci,
13: a opiekunka dostaje już normalne wynagrodzenie, to jest też umowa zlecenie i znowu to się kształtuje od 30 do 50 paru złotych w zależności od tego, czy ktoś ma pracę minimalne wynagrodzenie, czy nie.
12: To są projekty skierowane do kogo? Do mieszkańców Elbląga, większego obszaru?
13: Tak, więc głównie to są mieszkańcy Elbląga, ale również gmin z Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, Markusy.
12: Czyli jak jesteśmy właśnie z tego obszaru, to możemy do was się zgłaszać. Jak szukać was? Bo na Kostce Róg Gdyńskich 30 w Elblągu to wiemy, a jakieś inne możliwości znalezienia was gdzieś?
13: Ja mogę nawet mój własny telefon podać, bo to jest taki bardziej służbowy, zresztą są dwa. Do mnie jest telefon 697-848-521. Do koleżanki, która również tu pracuje i odpowiada za realizację tych usług, to jest 516-151-208. To jest pani Dorota Drost. My we dwie się tutaj zajmujemy. Można wejść również na stronę Forum Animatorów Społecznych. Adres to jest www.forumanimatorowspołecznych.org. Oczywiście pisane bez polskich znaków. I tam, jak się kliknie po lewej stronie w aktualności, jest info od razu na stronie, jakby przeskakujemy, jest informacja, ba, tam są również dokumenty do ściągnięcia sobie. Od razu mamy wszystko.
12: Czyli jeszcze raz podsumowując, sąsiedzi, jeżeli mamy sąsiada, który może im pomóc, to dogaduję się z sąsiadem, mówię, drogi sąsiedzie, ty mi pomożesz, organizacja Forum Animatorów Społecznych ci zapłaci, ja tam dołożę parę groszy i będzie robota wykonana.
13: Dokładnie o to chodzi.
12: A w tym drugim projekcie, jeżeli ktoś potrzebuje opieki, kogoś, nie wiem, jest w złym stanie zdrowia, to także wy poszukujecie takich osób oraz szukacie opiekunów i łączycie w parę takie właśnie osoby.
13: Tak się dzieje. Przy czym patrząc na to, co już w tej chwili się zadziało, mamy różnych podopiecznych. Są osoby leżące, są osoby bardzo chore, a są osoby po prostu starsze, które z racji wieku, braku sił potrzebują takiego wsparcia. Ba, to się odbywa nawet na zasadzie takiej, że pan mówi, chciałbym pójść na spacer, ale się boję. Bo mogę. Dokładnie. I to też wchodzi w zakres takiego wsparcia.
12: To ci sąsiedzi to do grudnia 2027, a to opiekuńcze?
13: Tak samo, bo to jest jeden projekt, to są dwie opcje dla różnych ludzi. Jeżeli chodzi o sąsiadów, to mamy sporo miejsc, więc naprawdę zapraszamy do współpracy. Mi osobiście bardzo podoba się ta forma, to jest, tak jak powiedziałam, ja się nie spotkałam do tej pory z taką procedurą, że ruszamy, to jest takie pospolite ruszenie pomoc sąsiedzka.
12: No dobrze, w grę wchodzą pieniądze. Skąd te pieniądze się wzięły?
13: To jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach naszego tutaj regionalnego programu Fundusze Europejskie Warmii i Mazur i to dokładnie dotyczy usług społecznych.
12: Szukajcie w internecie. Forum Animatorów Społecznych ma dwa fajne projekty, które warto nagłośnić i warto się w nie włączyć. Małgorzata Samusiew, dziękuję bardzo.
13: Ja również dziękuję i zapraszam do kontaktu.
2: SK Braniewo.
15: A ustawcie może ten trójkąt i zaczniemy od podziału, czyli zaczniemy od kanonu.
16: Schodzimy w dół?
15: 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy.
0: Dzień dobry. Dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza na treningu młodych tancerzy, generalnie tańca nowoczesnego. To młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadzi uczniowski klub sportowy Hipnotic. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
16: Tak, oczywiście zdolni, pracowici. Tu w Braniewie mamy trzy grupy. Dwie grupy są to już przygotowane grupy do wyjazdu na mistrzowskie turnieje. W kategorii do 11 lat mamy grupę Mini Dance Team. Jest to 27-osobowa grupa, która tańczy hip-hop. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która no już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
0: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście sukces.
16: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza Mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii. Natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej no, grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała no, silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
0: Rozumiem, że to coś ważnego.
16: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w juniorach.
0: Tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I Wy przymierzacie się do takich występów.

0: No, Denstin wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, jak i również na Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kopenhadze w czerwcu i też przymierzamy się reprezentować nasz kraj na tych właśnie imprezach.
1: Rozumiem, że już teraz trenujecie układy?
0: Tak, układy skończyliśmy choreografię na początku kalendarzowego roku, czyli w styczniu. Teraz szlifujemy, czyścimy, tak w gronie tanecznym to się mówi, także przygotowujemy się z treningu na trening do kolejnych imprez, bo oprócz tych mistrzowskich imprez mamy również ogólnopolskie turnieje, także praktycznie co drugi tydzień tańczymy na jakichś turniejach.
1: Rozmawialiśmy już z trenerem, a teraz rozmawiamy z młodymi tancerkami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nasza grupa nazywa się Mini Dance Team.
1: Co tańczycie?
3: Hip-hop.
1: A dlaczego tańczycie?
2: Nasza pasja to jest.
1: Kto cię namówił do tego? Jak tu trafiłaś?
2: Trafiłam poznając Tosię, bo ona mi opowiedziała o tańcach.
1: I co, fajnie ci tutaj jest?
2: Podoba mi się, to jedna z moich ulubionych pasji.
1: A jak dużo czasu spędzacie na treningach?
3: Tak z godziny, czasem godzina 15.
1: Dziennie?
3: Nie, w środę i piątki.
1: A co trzeba robić, żeby tak dobrze tańczyć jak wy?
2: Trzeba mieć bardzo dużo treningu i dobrze słuchać.
1: No to teraz mi jeszcze opowiedzcie, dlaczego wy tańczycie, co wam daje taniec?
2: Mi taniec daje bardzo dużo energii.
3: Radości.
2: Szczęścia.
4: Dużo szczęścia.
2: Też w tańcu poznałam nowe osoby.
5: To jest przyjemnie i fajnie.
1: A jak tutaj trafiłaś na te zajęcia?
5: Iga mi opowiadała, jak to jest fajnie i przyszłam.
1: Potwierdziło się to?
5: Tak.
1: Wiem, że przygotowujecie się teraz do bardzo ważnych zawodów. Co to będzie?
5: Mistrzostwa Świata w Kopenhadze.
1: Rozumiem, że chciałybyście tam jechać?
5: Tak.
1: Ale do takich zawodów trzeba ostro potrenować, co?
5: Tak.
1: I co tam zaprezentujecie?
5: Nasz taniec, choreografię.
1: Macie to wszystko wystukane?
5: Tak.
1: Ale jeszcze będziecie trenować. To życzę wam powodzenia, dzięki.
6: Uwaga! Ustawiamy pierwszy rysunek i zaczniemy sobie naliczenie. 4, 5, 6, 7, 8, raz i 2, 3 i 4.
1: Za młodymi, zdolnymi tancerzami, tancerkami i tancerzami stoją oczywiście ich rodzice, którzy wspierają swoje pociechy duchowo i finansowo. I właśnie o tych finansach chciałam porozmawiać, ponieważ zwróciliście się, zorganizowaliście publiczne zbiórki, w których prosicie o wsparcie wyjazdu na mistrzostwa swoich dzieci. Dlaczego zmuszone byłyście zorganizować te zbiórki?
7: To są bardzo duże koszty. Jedziemy prawie na tydzień czasu. 21 maja bierzemy udział w Mistrzostwach Europy w Kalkar w Niemczech. Natomiast 24 maja bierzemy udział w World of Dance w Berlinie. To są bardzo duże koszty zarówno transportu, biletów, wejściówek, noclegów, jak i wyżywienia.
1: I nie każdego stać na pokrycie.
7: Tym bardziej, że w naszej drużynie tańczą rodzeństwa. Czyli no, jak jeszcze jest jedno dziecko, to tak wiadomo, a tutaj są siostry, jest siostra z bratem, to jest duży koszt dla rodziców.
1: Kto wymyślił tą akcję? Kto postanowił zwrócić się do mieszkańców?
7: To podjęliśmy wspólnie decyzję, wszyscy rodzice, żeby zorganizować licytację, pozyskać od naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, makijażystek, kosmetologów, fryzjerów, bony, które licytujemy i cały dochód z tych licytacji będzie wspierał nasz wyjazd. Do tego jest oczywiście uruchomiona zrzutka, do wpadku serdecznie zapraszamy.
1: Gdzie was szukać?
7: Na zrzutka.pl można wejść przez profil Dance Team Braniewo i tam można zobaczyć, jest link udostępniony, gdzie jest zrzutka.
1: I można wspierać. Powiedzcie, bo wspomniałam na początku, że wspieracie swoich tancerzy, swoje dzieciaki finansowo i duchowo także. To duchowe wsparcie jest bardzo ważne. Powiedzcie, jak ważny jest taniec dla waszych dzieci? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
8: No wiadomo, tancem żyje cała rodzina. godzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak, że to tylko jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy. Dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec. W domu, gdzie mogą, tańczą, idziemy na zakupy, tańczą, na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
1: Czyli rozumiem, że rozwijają

0: się i zmieniają się na dobre.
1: Tak, dokładnie tak jest.
0: Wy tańczycie?
1: My ich wspieramy. Nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
0: U pani kto tańczy?
2: Córka.
0: Ile tańczy lat?
2: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
0: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani co?
2: Tak, oczywiście, wspieramy ja z mężem, kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
0: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten...
2: Oczywiście, chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie, w wielkim świecie.
0: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
3: Mistrzostwa Europy w Niemczech i Świata w Wielkiej Brytanii.
0: I jakie to ma dla was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
3: No na pewno dla większości grupy to było duże marzenie. Mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
0: Czujecie się dobrze przygotowane?
4: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
0: Macie jeszcze trochę czasu, dużo ćwiczycie?
4: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
0: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie na przykład ty?
3: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od 7 lat trenuję hip-hop.
4: Ja od około 8-9 coś takiego, właśnie była jeszcze gimnastyka, jakieś trampoliny, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
0: To niezłe doświadczenia tutaj.
3: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam.
5: Ja gdy miałam 8 lat zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
0: No i czym ten hip-hop do was przemawia?
5: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko, lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości, sprawia nam radość właśnie, czujemy się dobrze, gdy tańczymy. No i robimy to.
3: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
0: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
4: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też hip-hop to jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na tip-top, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać coś, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
3: Na pewno daje mi dużo radości. Mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
6: 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7: Okay. Wszystkie znajdują się w pobliżu plaży. Nadleśnictwo Elbląg wyłoniło dzierżawców 6 sezonowych parkingów na Mierzei Wiślanej. Mówi Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa.
8: Parkingi te organizowane są ze względu na bardzo dużą ilość osób, która przyjeżdża w okresie letnim na Mierzei Wiślaną. Nadleśnictwo wydzierżawia grunty ze względu na to, że też nie jest w stanie samodzielnie obsłużyć tych wszystkich parkingów, a dzierżawa pozwala na utrzymanie parkingów i stworzenie takiej możliwości do parkowania. Przychody z tych dzierżaw dodatkowo są na podstawową działalność Nadleśnictwa Elbląg, czyli na prowadzenie gospodarki leśnej. Pieniądze te wydatkowane są m.in. na sadzenie młodych drzew, utrzymywanie takich młodych nasadzeń, a więc ich pielęgnowanie, także na utrzymywanie całego zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, na przykład wież obserwacyjnych, czy budowy zbiorników wodnych, lub też na przykład pasów przeciwpożarowych, czy dróg dojazdowych. Pieniądze te wykorzystywane są także do innych działań nadleśnictwa, jak chociażby monitoring populacji szkodliwych owadów, czy też ochrona lasu, pozyskanie drewna, ale także do budowy różnego rodzaju infrastruktury leśnej, jak drogi i mosty, czy też na przykład różnego rodzaju obiekty edukacyjne, a także obiekty turystyczne, jak chociażby parkingi leśne, wieże widokowe, wiaty czy tablice informacyjne, ale także na przykład również środki te wykorzystywane są do zbierania śmieci w lesie. Grunty te wydzierżawiane są w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, w drodze licytacji, w związku z czym kwoty, które powstają w wyniku przeprowadzonej procedury, wynikają bezpośrednio z przeprowadzonej licytacji.
7: Sezonowe parkingi pojawią się w Mikoszewie, Junoszynie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. W poprzednim sezonie opłata za dzień parkowania wynosiła 30-40.

Radio SK.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lilywood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie. Wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak.

0: Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam, był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Cały czas SK gra hity na czasie. Oskar Zyms i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
9: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
10: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
11: Poleca Radio SK.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, Braniewo. Poranki właśnie stały się smaczniejsze. Zapraszamy do piekarni warmińskiej przy ulicy Kościuszki 16A na nową ofertę śniadaniową. Pyszne śniadanie przygotowywane od poniedziałku do piątku, idealne na dobry początek dnia. A do tego aromatyczna kawa i gorąca herbata. Ceny startują już od 10 zł. Piekarnia warmińska. Smak poranka, który pokochasz. Kościuszki 16A w Braniewie. Zapraszamy!
15: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Jazz i to Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi, chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem skręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: I po reklamie.
14: SK Braniewo. Na czasie.
15: Rafał Maliszewski. Bolesna nieobecność, czyli sztuka portretowania zmarłych, to główny motyw najnowszej wystawy prezentowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Ekspozycja pod tytułem Żywot mój dzień wczorajszy, który już przeminął, można oglądać w budynku Szpitala Świętego Ducha. To będzie nietypowy bieg. Dystans 780 metrów. Start punktualnie o 12.46. Nie będzie rywalizacji ani klasyfikacji zawodników. To wydarzenie z okazji jubileuszu 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich. Odbędzie się 28 czerwca. Właśnie ruszyły zapisy. Szczegóły na stronach miasta. W najbliższy weekend kiermasz książek wycofanych z księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. Kiermasz w sobotę od 10 i w niedzielę od 11.
16: Już prawie 10. Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. A na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Turunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
17: Będzie bezpieczniej?
18: Na jak?
17: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
16: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
19: Sobota punktualnie 10 i co?
20: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
19: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie, to Kaufland Card Extra.
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Co mówi Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie. Lego. To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak Badales nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
1: To pierwsza robota, to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
0: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną. Radio
2: SK. Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: I po reklamie.
13: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
14: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
13: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
15: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
13: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
16: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotni hity na czasie. Aelinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: serce.
1: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze 2 godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Right Brands.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Kaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: I po reklamie.
11: Braniewo na czasie.
12: Krzysiek Jaworski. To będzie wyjątkowe święto. Harcerze z Braniewa już wkrótce obchodzić będą 80. rocznicę powstania swojej komendy. Harcerski zlot z tej okazji odbędzie się od 22 do 24 maja.
13: Chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski.
12: Harcerze zameldują się na placu przed Bazyliką Mniejszą i każdy będzie mógł zobaczyć na żywo harcerskie obozowisko. Tegoroczna Europejska Noc Muzeów w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku odbędzie się w sobotę i stanie się okazją do podróży w czasie. Od 17 goście spotkają średniowiecznych mistrzów, m.in. astronoma, alchemika, kucharza, bibliotekarza czy rycerzy.
14: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
15: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
14: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
16: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 2:00. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no, czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za 2 tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Dzień dobry, Braniewo. Poranki właśnie stały się smaczniejsze. Zapraszamy do piekarni Warmińskiej przy ulicy Kościuszki 16A na nową ofertę śniadaniową. Pyszne śniadania przygotowywane od poniedziałku do piątku, idealne na dobry początek dnia, a do tego aromatyczna kawa i gorąca herbata. Ceny startują już od 10 zł. Piekarnia Warmińska. Smak poranka, który pokochasz. Kościuszki 16A w Braniewie. Zapraszamy!
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak jest.
0: Ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
3: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
3: Boję się.
0: Uwaga.
3: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
3: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
3: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. Italo disco będzie.
3: Perfetto, perfetto, quindi cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy. O nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
6: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
5: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
4: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
7: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga! Spalnie.

0: to Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Upside Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi, niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Half Price. Great brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: I po reklamie.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14, a jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.
10: Braniewo na czasie.
11: Krzysiek Jaworski. Pod gwiazdami dawnych mistrzów. Tak brzmi hasło Europejskiej Nocy Muzeów, która odbędzie się we Fromborku w sobotę 16 maja. Średniowieczne i nie tylko atrakcje odbywać będą się od 17 do północy. Główne miejsce to przestrzeń zespołu poszpitalnego Świętego Ducha, teren Parku Astronomicznego oraz przy wieży Kopernika na wzgórzu katedralnym. Lista zamknięta. Podano wszystkich artystów sceny głównej tegorocznych Dni Elbląga. Od 26 do 28 czerwca na Wyspie Spichrzów zagrają Anastazja Smolasty, AG Carmen, Justyna Styczkowska, DJ Myszkowski oraz Eweli, Paluch i Żabson. Wstęp na koncerty będzie wolny.
12: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
13: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
12: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
14: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Terry Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę Wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: tanie masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować w czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. I ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień dobry, braniewo. Poranki właśnie stały się smaczniejsze. Zapraszamy do piekarni Warmińskiej przy ulicy Kościuszki 16A na nową ofertę śniadaniową. Pyszne śniadanie przygotowywane od poniedziałku do piątku, idealne na dobry początek dnia. A do tego aromatyczna kawa i gorąca herbata. Ceny startują już od 10 zł. Piekarnia Warmińska. Smak poranka, który pokochasz. Kościuszki 16A w Braniewie. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wyscy, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiss Cam, w którym Mata nawija o Esce. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia Eska. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza pointa.
10: Wyjdziemy stąd razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elbląku. Kazimierzowo 4P.
12: I po reklamie.
13: SK Braniewo. Na czasie.
14: Rafał Maliszewski, Michał Wiśniewski, zespół Top One oraz DJ Puno to gwiazdy tegorocznego powitania lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp wolny. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Elbląskiej Bażantarni. Zainteresowanie imprezą przeszło oczekiwania organizatorów. To wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum elbląskie. Od 7 do 9 sierpnia we Fromborku odbędzie się zlot honorowych obywateli i uczestników operacji 1001 Frombork. Spotkanie odbędzie się w 60. rocznicę rozpoczęcia harcerskiej akcji odbudowy zniszczonego podczas II wojny światowej Fromborka.
15: SK.
16: Muzyką się żyje.
17: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd, to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16, ja to Mati Fuczyłom, cześć!

0: Jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Masz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend to już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. A podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Weeks, już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, braniewo. Poranki właśnie stały się smaczniejsze. Zapraszamy do piekarni Warmińskiej przy ulicy Kościuszki 16A na nową ofertę śniadaniową. Pyszne śniadania przygotowywane od poniedziałku do piątku, idealne na dobry początek dnia. A do tego aromatyczna kawa i gorąca herbata. Ceny startują już od 10 zł. Piekarnia Warmińska. Smak poranka, który pokochasz. Kościuszki 16A w Braniewie. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyka mu się żyje.
13: Eska zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa już dzisiaj. Były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenie na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego Eska zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio Eska na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu Eska gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu Eska będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest. 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy, ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Euro Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: O, zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No, dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: Co się będę?
0: No a co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić, a ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
10: I po reklamie.
11: SK Braniewo. Na czasie.
12: Rafał Maliszewski. Pływanie i bieganie, czyli elbląski akwatlon na Dolince, odbędzie się 30 maja. Właśnie ruszyły zapisy uczestników.
13: Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat.
12: Informuje Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru. Każdy, kto ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal. Na najlepszych czekają puchary. Braniewo przyjazne seniorom. Miejska Rada Seniorów opracowała ankietę. Chce zdiagnozować nastroje i potrzeby wcześniej urodzonych mieszkańców, mówi Danuta Gergelewicz, przewodnicząca Rady.
14: Będziemy wiedzieli, w którą stronę mają biec nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
12: Ankieta dostępna jest m.in. w Urzędzie Miasta oraz w przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych.
15: Muzyka się żyje.
16: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
17: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
16: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No, a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz Dance Hallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci gości. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna. W przyszły weekend warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w Esce. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć, 18 na zegarach, zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata, prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu, ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK. Hands up.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebonafide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

Eska Braniewo.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego końcika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Release już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry, braniewo. Poranki właśnie stały się smaczniejsze. Zapraszamy do piekarni Warmińskiej przy ulicy Kościuszki 16A na nową ofertę śniadaniową. Pyszne śniadania przygotowywane od poniedziałku do piątku, idealne na dobry początek dnia, a do tego aromatyczna kawa i gorąca herbata. Ceny startują już od 10 zł. Piekarnia Warmińska. Smak poranka, który pokochasz. Kościuszki 16A w Braniewie. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: I po reklamie.

0: Vibe. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutor.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
2: Masz Allegro Smart?

0: Kontakta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
13: No piękny, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
12: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
14: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
12: Imprezka. Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Wogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Urenem.

0: chciałam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny, i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda, dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie.

0: do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
1: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
2: Autopromocja.

Ray Dalton i Macklemore w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

Kuba, stygnie lato, w Radiu SK 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.
3: Braniewo na czasie.
4: Krzysiek Jaworski. Aktorzy wspomogą rozwój młodych siatkarzy. Wsparcie od amatorskiej grupy teatralnej Déjà Vu otrzyma UKS Pieniężys Pieniężna. W niedzielę 17 maja w Szkole Podstawowej w Pieniężnie zaprezentowany zostanie spektakl komediowy dla dorosłych pod tytułem Mąż zmarł, ale już mu lepiej. Początek w niedzielę o 16:00, wstęp wolny. Podczas spektaklu funkcjonować będzie kawiarenka. Cały dochód będzie przeznaczony na wsparcie lokalnego klubu. Artyści Wielkopolski i Wielkopolska Artists we Fromborku. Pracę artystów można podziwiać w Wozowni Sztuk do 6 czerwca. Jest to doskonała okazja do spotkania ze współczesną sztuką oraz twórczością uznanych artystów.
5: Muzyką się żyje.
6: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Impreska. 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję też to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia. And

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert?
2: Harry'ego Stylesa!
1: Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Tak, gwiazdki.
1: U nas dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss. A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

Nazwę Talk to You, 31 minut po godzinie 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się

0: zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot.
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
5: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
4: I po reklamie.
6: SK.

0: Damiano David, The First Time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo SK-owy Messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

Sabrina Carpenter. To już za nami w Radiu SK. Tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji. Impreza.

0: Eska.
1: Eska.
2: Autopromocja.
0: Legenda. Powróciła.
1: W Radiu Eska. W każdy piątek od 20.
3: Eska Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
0: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
1: Eska Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
1: Poleca Radio SK.
0: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
6: Rafał Maliszewski. Będzie więcej miejsca. W parku wodnym Dolinka rozpoczęły się przygotowania do nowego sezonu. Dobra wiadomość, o 100 miejsc zwiększy się parking przy basenie. A żeby zapewnić wygodę gości i płynność ich obsługi, od maja do sierpnia wstrzymana będzie sprzedaż karnetów parkingowych dla podmiotów zewnętrznych. Dwie legendy w jeden wieczór. Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na wyjątkowy koncert, który łączy dwa muzyczne światy, pełną emocji i dramatyzmu twórczość Violety Villas oraz ponadczasową elegancję Franka Sinatry. Kameralistą będą towarzyszyli Joanna Nawrot-Maciejowska, sopran, Jakub Milewski, baryton. Orkiestrę poprowadzi Marek Wroniszewski. Koncert 24 maja w Światowidzie. Więcej na stronie EOK.
7: Muzyka się żyje.
8: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
8: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam. Przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam. Oglądajcie i słuchajcie. Gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi. Zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie. Nie ma w domu.

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22:00 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I to ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperone, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: somebody
1: else. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio S. Radio S.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

SK Braniewo.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużą dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na